0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Pamiętnik starego subiekta. Pani Stawska z matką i córeczką zajmowały lokal w oficynie. Drzwi otworzyła służąca, a następnie przyjęła nas starsza pani. Zapewne pan nie wie o naszym zmartwieniu, rzekła poważna dama, zwracając się do mnie. Mój zięć przed 4 laty miał bardzo przykrą sprawę. Najniesłuszniej. Zamordowano tu jakąś straszną lichwiarkę. Dosyć, że ktoś z bliskich ostrzegł go, że na niego pada posądzenie. Najniewinniej, panie Rzecki, wtrącił eks-obywatel. No i on, biedak, uciekł za granicę. W roku zeszłym znalazł się istotny morderca, ogłoszono niewinność Ludwika, ale i cóż, kiedy on już od 2 lat nie pisał. Tu pochyliła się do mnie z fotelu i rzekła szeptem: Helenka, córka moja, panie, rujnuje się na ogłoszenia po zagranicznych pismach, a tu nic i nic. Kobieta młoda, panie... Rzecki, podpowiedział Wirski. Skrzypnęły drzwi i wbiegła mała dziewczynka z drutami w ręku. Proszę babci, zawołała, ja nigdy nie skończę kaftanika dla mojej lalki. Nadejdzie zima i moja lalka nie będzie miała w czym wyjść na ulicę. Babcia, przepraszając nas, wzięła włóczkę i druty, a w tej chwili weszła do salonu pani Stawska. Muszę sobie przyznać, że ja na jej widok zachowałem się z godnością, ale Wirski zupełnie stracił głowę. Zerwał się z krzesła jak student, zapiął surdut jeszcze na jeden guzik, zarumienił się i zaczął bełkotać. Pozwoli pani zaprezentować sobie pan Rzecki, plenipotent naszego gospodarza. Bardzo mi przyjemnie, odpowiedziała pani Stawska, kłaniając mi się ze spuszczonymi oczyma. Ale silny rumieniec i ślad obawy na jej twarzy upewniły mnie, że nie jestem przyjemnym gościem. Poczekaj, myślę, i wyobraziłem sobie, że na moim miejscu jest w tym pokoju Wokulski. Poczekaj, zaraz cię przekonam, że nie masz się nas czego lękać. I przybrawszy bardzo surowy wyraz twarzy, odezwałem się: Panie, dawno mieszkają w tym domu? 5 lat, odpowiada pani Stawska, rumieniąc się jeszcze mocniej. Jej matka aż drgnęła na fotelu. Jesteśmy, dodała jeszcze ciszej, jesteśmy winne panom za Lipiec. Zachmurzyłem się jak lucyper i nabrawszy tyle tchu, ile było powietrza w mieszkaniu, rzekłem: nic, panie, nie są nam winne do października. Właśnie Stach, to jest pan Wokulski, pisze mi, że to istny rozbój brać 300 rubli za 3 pokoje na tej ulicy. Pan Wokulski nie może pozwolić na podobne zdzierstwo i kazał mi zawiadomić panie, że ten lokal od października będzie do wynajęcia za 200 rubli. Rządca aż posunął się w tył z fotelem. Staruszka złożyła ręce, a pani Stawska patrzyła na mnie wielkimi oczyma. Przysięgam, że gdybym był Wokulskim, oświadczyłbym się jej na poczekaniu. Zasłoniła twarz chustką i wybiegła do swego pokoju. Płacz sobie, płacz, mówiła grożąc za nią rozdrażniona staruszka. Takie łzy, chociaż bolesne, lepsze są od tych, które co dzień wylewasz. Pani, rzekłem na odchodnym, nim rok upłynie, przyniosę wiadomość o jej zięciu. A może... Szepnąłem z mimowolnym uśmiechem. Sprawy ułożą się tak, że wszyscy będziemy zadowoleni. Wszyscy, nawet ci, których tu nie ma.

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. W kwadrans po wyjeździe z Warszawy koleją warszawsko-bydgoską Wokulski doznał dwóch szczególnych, choć zupełnie różnych uczuć. Owionęło go świeże powietrze, a on sam wpadł w jakiś dziwny letarg. Poruszał się swobodnie, był trzeźwy, myślał jasno i szybko, tylko nic go nie obchodziło. Ani kto z nim jedzie, ani którędy jedzie, ani dokąd jedzie. Apatia ta rosła w miarę oddalania się od Warszawy. Paryż, Paryż, mówił sobie ciągle śpiąc. Wszakże od tylu lat o nim tylko marzyłem. To przejdzie, wszystko przejdzie. Godzina 10 rano, nowa stacja. Pociąg staje pod dachem. Hałas, krzyk, bieganina. Wokulskiego napada od razu trzech Francuzów ofiarujących mu usługi. Nagle ktoś chwyta go za ramię. No, Stanisławie Piotrowiczu, twoje szczęście, żeś przyjechał. Wokulski przypatruje się przez chwilę jakiemuś olbrzymowi z czerwoną twarzą i konopiastą brodą. Wreszcie mówi: a, Suzin. Padają sobie w objęcia. Suzin bierze pod rękę Wokulskiego i wyprowadza go na plac, gdzie stoi mnóstwo omnibusów i powozów jedno- i dwukonnych z woźnicami umieszczonymi z przodu lub z tyłu. Przeszedłszy kilkanaście kroków, trafiają na dwukonny powóz z lokajem, siadają i jadą. Powóz wjeżdża we wspaniałą bramę, lokaj otwiera drzwiczki, wychodzą z windy na korytarz i po chwili znajdują się w eleganckim saloniku, który posiada mahoniowe meble, szerokie łóżko pod baldachimem i szafę mającą zamiast drzwi ogromne lustro. Siadaj, Stanisławie Piotrowiczu. Chcesz jeść czy pić? Tu czy w sali? No, 50 000 twoje. Bardzo content. Powiedz mi, po raz pierwszy odezwał się Wokulski, za cóż to ja mam dostać 50 000? Suzin rzuca się na fotel, opiera ręce na brzuchu i wybucha śmiechem. Hot, za to samo, że się pytasz. Inny nie pyta, za co weźmie pieniądze, tylko dawaj. A ty jeden chcesz wiedzieć, za co zarobisz takie pieniądze. Ach, ty gołąbku. To nie jest odpowiedź. Zaraz ja tobie odpowiem, mówi Suzin. Najpierw za to, żeś ty mnie jeszcze w Irkucku przez 4 lata rozumu uczył. Żeby nie ty, ja nie byłbym ten Suzin, co dziś. No, a ja, Stanisławie Piotrowiczu, ja nie wasz człowiek. Za dobro daję dobro. I to nie odpowiedź, wtrącił Wokulski. Suzin wzruszył ramionami. Może być, kupię trochę galanterii paryskich, a może być kilkanaście statków kupieckich. Ja po francusku ani w ząb i po niemiecku też, więc trzeba mi człowieka takiego jak ty. Nie znam się na statkach. Bądź spokojny, znajdziemy tu inżynierów kolejowych i morskich i wojskowych. Mnie nie o nich chodzi, ale o człowieka, który by gadał za mnie, dla mnie. Ja zarobię 10%, tobie dam 10% od mego zarobku i sprawa skończona. A na co to, dla kogo i przeciw komu? Nie pytaj. Wokulski milczał. O 4:00 przyjdą do mnie fabrykanci amerykańscy i francuscy. Możesz zejść? Spytał Suzin. Dobrze.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jako pierwsi podamy wam do śniadania listę książek finalistek Nagrody Konrada. Z książką w ręku przyjrzymy się serialowej lalce i będzie historia chłopaka z rodziny ślusarzy, który stworzył wielką motoryzacyjną markę.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6:30 w RMF Classic.

ty nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zaczął.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu kierunek Himalaje. W barwnych opowieściach Hajera, czyli górnika strzałowego Mieczysława Bienika.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jako pierwsi podamy wam do śniadania listę książek finalistek Nagrody Konrada. Z książką w ręku przyjrzymy się serialowej lalce i będzie historia chłopaka z rodziny ślusarzy, który stworzył wielką motoryzacyjną markę.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
4: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Po reklamie.

0: Przypłynął do nas biały delfin. Muzyka Michel Legrand. No i my też już jesteśmy, dotarliśmy do studia RMF Classic w Krakowie. Łukasz Wojtusik, Grzegorz Jasiński, mówimy Państwu dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest czwartek, pierwszy dzień października, 6:30, czas na pierwsze porannie fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa.
2: Jest wstępna zgoda sądu na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli postanowienie się uprawomocni, ukrywający się za granicą od 2 lat były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł z wolnej stopy odpowiadać na pytania prokuratury.
3: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest już dostatecznie wyjaśniona, by nie stosować w niej aresztu. List żelazny ma pomóc po prostu w jej zamknięciu. Obrońca podejrzanego zwraca jednak uwagę, że decyzja nie jest jeszcze prawomocna i podlega zaskarżeniu.
4: W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada tymczasowe aresztowanie, europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury.
3: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski. Śledczy zapowiadają jednak zażalenie, a prokurator Piotr Woźniak mówi wprost.
5: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę i w związku z powyższym będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
3: Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni.
2: Informuje nasz reporter Tomasz Skory.
6: Poranne fakty RMF Classic.
2: Ceny paliw na polskich stacjach biją rekordy. Benzyna 95 kosztuje średnio 8,19 zł za litr, a olej napędowy aż 9,14 zł. W ciągu tygodnia benzyna podrożała o 20 groszy, diesel o 16, a autogaz o 8 groszy. Utrzymujące się wysokie ceny paliw będą przekładały się na inflację. Tylko we wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 4%. Najbardziej odczują to kredytobiorcy.
7: Inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze, definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stóp procentowych. To, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to, co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację. No więc niestety jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, o obniżkach stóp procentowych w Polsce możemy zapomnieć, czyli kredyty z całą pewnością tańsze nie będą.
2: Mówił w Radiu RMF 24 ekonomista Marek Zuber.
0: Kolejne fakty, już o 7 w RMF Classic. Teraz zerkamy po raz pierwszy do pogody. I proszę, kolejny ładny, dość pogodny dzień się nam zapowiada. Będzie już pierwszym liczonym na konto października. Pierwszym dniem tego miesiąca jesiennym. Zapowiadają się nam nawet 24 stopnie na południu i na zachodzie naszego kraju. Teraz trochę chłodniej nawet, no sporo chłodniej, od 8 do 13 stopni. Najcieplej jest w rejonie Szczecina obecnie. Czas na śniadanie.

274 dzień roku. Mamy czwartek, początek nowego miesiąca, października. Żeby nam zimno nie było w tym miesiącu. Oj, żeby nie. No i pamiętajcie o tym, żeby rano być widocznym na drodze do pracy. Dni coraz krótsze. Dziś w kalendarzu dzień odblasków. Warto więc świecić przykładem przez jesień, zimę co najmniej. To jest naprawdę ważna sprawa. Śniadanie mistrzów, dobrze oświetlone do 9.30 dla Państwa. Pichce, zapraszam na nie z energetyczną muzyką. Dziś spotkamy się nie jeden raz, a na dobry początek spotkanie z Los Lobos.

0: 6:38, piękna wokaliza Lizy Gerhardt do Gladiatora.
1: 6:57. Trzy tematy, które ustawią dziś dzień.
0: No, my będziemy nie wokalizować, tylko mruczeć trochę. Dzień kawy mieliśmy we wtorek w tym tygodniu, ale oficjalny Międzynarodowy Dzień Kawy, sprawdziłem w kalendarzu, jest dziś. Jak zmysłowa może być o niej opowieść? No, spróbowaliśmy to pokazać w rolce w naszych mediach społecznościowych. To taki fragmencik.
2: Marzę o niej.
0: Zaraz po przebudzeniu.
3: Bez tego wsparcia i energii, jaką mi daje, ciężko byłoby przejść przez ten dzień.
4: Uwielbiam jej zapach.
5: Wybaczam, kiedy podnosi mi ciśnienie. Ma w sobie coś kuszącego.
0: I ten charakter.
5: Mocny, intensywny, bezkompromisowy.
6: Z nią życie bywa gorzkie
3: albo niezwykle słodkie.
7: Na pewno nie można się z nią nudzić.
4: Ani przy niej zasnąć.
8: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kawy.
4: Od ekipy RMF Classic można się rozbudzić dzięki kawie ponoć i można to robić w śniadaniu mistrzów.
0: Mam nadzieję, że te dźwięki rozbudziły waszą wyobraźnię. Jeżeli chcecie uzupełnić dźwięk o obraz, to rolka w mediach społecznościowych do znalezienia. Bardzo się staraliśmy. To po pierwsze, no a po drugie, dzisiaj nowy miesiąc mamy, październik, to będzie miesiąc bogaty w kulturalne wydarzenia. Wymieniam tylko niektóre z nich. Dzień Muzyki Filmowej 27 października, wcześniej Targi Książki w Krakowie, Festiwal Etude and Anima, Festiwal Schulza, Festiwal Konrada. A propos tego festiwalu, dziś ogłoszenie krótkiej listy książek, które znalazły się w finale Nagrody Konrada. I to tylko od nas, od RMF Classic, jako pierwsi się dowiecie, kto jest w finale. I wreszcie po trzecie, 1 października świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. My dołączamy do tego święta w RMF Classic między 10 a 11. Usłyszycie wyłącznie polską muzykę.
1: 6:57 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrz saksofonu, autor niezwykłych melodii.
2: To, co jest charakterystyczne dla jego twórczości, to jest to, że on potrafił bardzo lekki, ale smaczny sposób też napisać piosenkę.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W RMF Classic wspominamy wybitnego kompozytora w piątą rocznicę jego śmierci z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Ja się wsłuchałem w podkład muzyczny, który tam dał, i to był konglomerat wszystkich moich piosenek.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Premiera już dziś o 11.30 w RMF Classic.
4: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Pamiętasz, z jakiego filmu jest ten przebój?

0: Tanecznie się zrobiło. Temat tytułowy z rodu Guinnessów, Ian Szkeri. 11 minut brakuje do godziny 7. Dziś pierwszy dzień października, a w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Ptaków. Czy to ptakami dzisiaj zajmie się Łukasz Bożycki? W naszych spotkaniach w asfaltowej dżungli sprawdźmy.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: Idąc rano na przystanek, nasłuchujcie pod drzewami krótkiego, dźwięcznego odgłosu przypominającego słowo pink. Jeśli po chwili wypatrzycie w trawie ptaka wielkości wróbla z dwoma białymi paskami na skrzydłach, to pewnie będzie zięba. Jeden z najliczniejszych ptaków w Polsce, a mimo to mało kto potrafi ją rozpoznać. Jej głos kontaktowy, który możemy usłyszeć o tej porze roku, brzmi dla mnie jak ktoś, kto na uroczystym obiedzie stuka łyżeczką w szklankę i sprawdza, czy wszyscy już słuchają. Samca poznacie po niebiesko-szarej czapeczce i rdzawej piersi. Jesienią jego kolory są jednak przygaszone, jakby przyprószone kurzem. Świeże pióra mają jasne końcówki, które przez zimę powoli się ścierają. Wiosną samiec będzie więc wyglądał znacznie bardziej elegancko, choć nie wymieni ani jednego pióra. Swoją odświętną szatę zawdzięcza nie nowym piórom, tylko ich zużyciu. Teraz zięby zbierają się w stada i szukają nasion na ziemi. W mieście możemy je spotkać w parkach i ogrodach oraz wszędzie tam, gdzie są skupiska drzew. Większość z nich szykuje się do podróży na zachód i południe Europy i tu robi się najciekawiej. Odlatują przede wszystkim samice i młode ptaki, a dorosłe samce częściej zostają u nas na zimę. Zauważył to już w XVIII wieku słynny przyrodnik Karol Linneusz, który w Szwecji zimą widywał niemal wyłącznie samce. Dlatego nadał ziębie łacińską nazwę celebs, czyli kawaler, choć brzmi to jak celebryta. Uważa się, że samcom opłaca się zostać i przeczekać mrozy, bo wiosną jako pierwsze zajmą najlepsze rewiry. Ogłoszą to rywalom i samicom, powtarzając swoją donośną godową piosenkę nawet 3000 razy dziennie. Ale to dopiero za kilka miesięcy.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: Pięknie, prawda? Izak Albanizi, suita hiszpańska, Asturias. 2 minut brakuje do godziny 7. Szykujcie się na kolejne fakty, które przygotowuje dla nas Grzegorz Jasiński. Co w faktach, Grzegorzu?
1: Będziemy zbierali komentarze do decyzji o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnimy też, że od roku Polska stała się krainą recyklomatów.
2: Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Jak decyzję warszawskiego sądu oceniają politycy?
1: Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że dzięki listowi żelaznemu Marcin Romanowski może utrudniać śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
2: Decyzja sądu o wydaniu listu żelaznego dla Romanowskiego jest zadziwiająca i mnie osobiście oburza. On popełnił takie przestępstwa, które są nie tylko oburzające, ale też obrzydliwe.
1: Mówił Mirosław Suchoń z Unii Centrum. Politycy opozycji uważają natomiast, że dzięki decyzji sądu Romanowski będzie mógł liczyć na uczciwy proces.
3: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby odbędzie się proces, mam nadzieję, przed obiektywnym i uczciwym sądem i zostanie wszystko wyjaśnione, więc ja tylko z tego powodu się cieszę.
1: Tak twierdzi były poseł PiSu Jan Krzysztof Ardanowski. Postanowienie o wydaniu listu żelaznego jest nieprawomocne. Prokuratura zapowiedziała, że złoży zażalenie na tę decyzję.
0: Informuje reporter RMF FM Jakub Rybski. Teraz w faktach aresztowanie pilota samolotu linii Fly Dubai, lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Według izraelskich władz pilot miał zaatakować drugiego członka załogi ostrym narzędziem i próbować przejąć kontrolę nad samolotem. Do kokpitu wtargnął pasażer wraz z członkiem załogi i obezwładnili napastnika. Zauważyliśmy, że z przodu samolotu wybuchły zamieszki. Wiele osób rzuciło się w tę stronę i najwyraźniej jeden z pilotów dźgnął nożem drugiego. Członek załogi wraz z pasażerami przejął kontrolę nad sytuacją. Trzeciemu pilotowi, który był na pokładzie, udało się przejąć ster i bezpiecznie doprowadzić nas do Arabii Saudyjskiej. Mówił jeden z pasażerów samolotu, który wylądował awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Potem z pasażerami dotarł już bezpiecznie do Tel Awiwu.
4: RMF Classic. Poznaj fakty.
0: Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku pierwszej polskiej elektrowni jądrowej planowane jest w 2036 roku. Wynika z aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej. Druga elektrownia jądrowa w Polsce ma ruszyć 4 lata później. Wczoraj na swych stronach internetowych Ministerstwo Energii poinformowało, że rząd przyjął aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej. Strategiczny cel pozostaje niezmienny. Budowa dwóch elektrowni i nawet 9 gigawatów energii nowych mocy, które mają wspierać bezpieczeństwo energetyczne kraju. 5 miliardów zebranych opakowań, takie dane podaje resort klimatu i środowiska rok po uruchomieniu systemu kaucyjnego w Polsce. Pierwsze 3 miesiące to był okres przejściowy, nie w każdym sklepie były wtedy recyklomaty, teraz te urządzenia to standard na pewno dla sklepów wielkopowierzchniowych. Jak mieszkańcy Warszawy oceniają ten rok systemu, sprawdzała nasza reporterka.
5: Największym problemem dla oddających opakowania są niedziałające urządzenia oraz czas, jaki trzeba spędzić w kolejce za osobami, które oddają duże ilości butelek i puszek.
6: Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie, nie wiem, jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z dwoma siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
7: Najczęściej albo zapchany, albo po prostu jakaś kolejka, też nie zawsze jest czas, żeby gdzieś stanąć i postać.
5: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że w tym roku system kaucyjny zgromadzi 77% opakowań, które wchodzą do systemu, a miejsc, w których można je oddawać, ma sukcesywnie przybywać.
0: Informuje reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
8: Na puentę jeszcze jedna informacja, fakty wracają o 7.30.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: 8 stopni w Suwałkach, 11 w Warszawie, 12 w Bydgoszczy, 13 w Szczecinie i uwaga, panie, panowie, 14, a 7.4 w Gorzowie Wielkopolskim. Wszędzie dość ładnie, trochę więcej chmur w centrum i na Mazurach, duże przejaśnienia na wschodzie i na zachodzie. Czwartek ma być pogodny i co ważne, ciepły z wiatrem umiarkowanym. Dzisiaj maksymalnie 24 stopnie nam się zapowiadają, między innymi na krańcach zachodnich.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: Na śniadanie mistrzów serdecznie zapraszam do stołu. Proszę się dosiadać, proszę się rozgościć. Do 9.30 jesteśmy razem w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
4: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
8: Danuta i Remigiusz dzisiaj mają imieniny. Wszystkiego dobrego. A wśród urodzonych 1 października jest m.in. Julie Andrews, filmowa Maria z dźwięków muzyki, oraz Brie Larson, to jest ekranowa Kapitan Marvel. Dużo dobrego wszystkim urodzonym dziś. Dobra wiadomość jest jeszcze jedna. Jako pierwsi od nas z RMF Classic dowiecie się, jakie książki dostały się do finału Literackiej Nagrody Konrada. To po 9:00 oficjalne ogłoszenie u nas. No i weźmiemy pod lupę serialową lalkę dzisiaj.

0: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.
1: No a to nie wszystko, poszukują nam się różnego rodzaju pojedynki. Pierwszy z nich już za chwilę będzie to pojedynek Aleksander versus Dariusz. I nie chodzi o Dariusza Stańczuka. A u nas teraz bardzo chce się wypowiedzieć pan Elvis. To taka wypowiedź poranna, mrucząca.

0: Wagon Train, Jerome Moroz, 11 minut po 7. Należy nam się obiecana prawdziwa podróż do dalekiej przeszłości i Aleksander versus Dariusz. Taki pojedynek zapowiadam dziś w datowniku.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 1 października dzieje świata uległy zmianie. Tego świata, który istniał bagatela 2357 lat temu. Bo chodzi o 1 października 331 roku przed naszą erą, czyli na długo przed zaistnieniem większości dzisiaj znanych nam krajów europejskich. Wówczas o hegemonię nad tym światem walczył z Imperium Persów wojowniczy Aleksander Macedoński. Jemu już 2 lata wcześniej próbował stanąć na drodze władca Persji Dariusz III. Aleksander pokonał go pod Issos w 333 roku przed naszą erą. Tamta bitwa oznaczała dla Persów straty terytorialne, ale mogli dalej funkcjonować. Teraz Aleksander Wielki grał o całość. Chciał podbić i podporządkować sobie państwo Dariusza w całości. Po zdobyczach w Egipcie wojska macedońskie poszły więc na wschód. Przekroczyły Tygrys i Eufrat. Na polach pod Gaugamelą obaj wodzowie stanęli naprzeciwko siebie. Dariusz tych 2 lat nie zmarnował. Wystawił przeciwko Aleksandrowi zupełnie nową armię. Miał wojska liczniejsze od władcy z Macedonii. Na polu bitwy przygotował specjalnie równy teren, aby umożliwić zaplanowany morderczy atak 200 rydwanów. Elita jego wojska nosiła nazwę Nieśmiertelnych. W sumie Dariusz miał około 100 tysięcy ludzi. Aleksander tylko niespełna 50 tysięcy. Był bez szans? No cóż, przeszedł do legendy jako ten, który potrafił wygrywać, a nie jako ten, który miał przewagę liczebną. Najpierw skierował wojska daleko za jedno ze skrzydeł armii Dariusza. To spowodowało nieplanowane rozciągnięcie wojsk perskich. W centrum stworzyło luki i w te luki uderzyli Macedończycy. Część z nich wprost na pozycję Dariusza. Ten rzucił się do ucieczki. Dla jego wojska to oznaczało początek całkowitej klęski pod Gaugamelą. Aleksander zaraz potem zdobywa Babilon, stolicę Persji. Dariusz ginie zamordowany przez spiskowców. 2357 lat temu Persja leżała u stóp Aleksandra.

0: 20 po 7 spotkanie z panem Bachem, śniadanie mistrzów trwa, jesień trwa i październik się rozpoczyna, a październik co oznacza na drogach? Remonty. Na torowiskach ekipy w pomarańczowych strojach w październiku nie zwalniają pracy na wielu odcinkach tras. Tak jest między innymi w stolicy Wielkopolski.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Nowa trasa tramwajowa w centrum Poznania coraz bardziej przypomina gotową ulicę, a nie plac budowy. Na Ratajczaka pojawiły się kolejne metry torów. Pracą budowlańców przygląda się Przemek Wałczyński.
3: No gdybym patrzył tylko w jedno miejsce i nie zwracał uwagi na otoczenie, to mógłbym już sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać ta ulica po zakończeniu prac. Są fragmenty, gdzie torowisko jest w zasadzie gotowe. Patrząc szerzej, widać jednak jeszcze ogrom pracy potrzebnej do wykonania. Wciąż są miejsca, gdzie układane są wielkie płyty z gotowymi fragmentami torów, a w kolejnych tygodniach planowane jest ułożenie nowej nawierzchni, na Alei Niepodległości i ulicy Niezłomnych. Ta cała inwestycja jest prowadzona etapami i obecny harmonogram zakłada, że całość ma być gotowa do drugiej połowy przyszłego roku.
0: I takich założeń warto się trzymać. O czym informował nas Przemek Wałczyński, prosto z Poznania.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.

0: Wiedźmin też nas odwiedził. 7:27. Zbliżamy się do kolejnej porcji faktów w RMF Classic. Grzegorz Jasiński za chwilę przybędzie do studia faktów i opowie, no, odpowie tak naprawdę na bardzo ważne pytania, co o poranku na drogach, na przykład na S8, tam ponoć nie najlepiej. No i co dalej z inflacją?
1: Reklama.
2: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
4: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.

0: 7.30, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa, Grzegorz Jasiński.
1: Na faktach pytanie, co dalej z cenami? Według najnowszych danych GUS inflacja w Polsce we wrześniu urosła do 4% rok do roku. Jest najwyższa od czerwca 2025. Co przed nami? Między innymi o to Piotr Salak pytał Sławomira Dudka, przewodniczącego Rady Fiskalnej.
2: No na pewno będzie trudno i ta inflacja musiała uderzyć. Te zawirowania w Zatoce musiały się odbić.
3: A jak pan mówi będzie trudno, to znaczy, że możemy się spodziewać nowej tej dwucyfrowej inflacji, tak jak było za rządu, końcówce rządów PiS-u?
2: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
4: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Uwaga kierowcy, cztery samochody osobowe zderzyły się na S8 między węzłami Modlińska i Wisłostrada w Warszawie. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Problemy także na Śląsku. Korek na katowickim odcinku autostrady A4 w stronę Wrocławia. Zator także na trasie numer 86 już od Sosnowca. Nasza piłkarska młodzieżówka imponuje wynikami. Wczoraj w Katowicach zwycięstwo 3-0 ze Szwecją, 9. mecz kadry prowadzonej przez Jerzego Brzęczka i 9. zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy. Ze szczegółami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
5: Drużyna trenera Jerzego Brzęczka zagrała wczoraj w mocno zmienionym składzie. Kilku zawodników kontuzjowanych, kilku innych jest z kolei na zgrupowaniu seniorskiej kadry, ale styl gry młodzieżówki się nie zmienił. Polacy grali odważnie, kombinacyjnie i skutecznie. Bohaterem meczu Bartosz Mazurek, dwie bramki piłkarza Red Bull Salzburg. Trzeciego gola dołożył Daniel Bąk z Korony Kielce.
6: Dziękuję drużynie, jestem bardzo wdzięczny, dumny, szczęśliwy, że mam przyjemność być w szatni z takimi ludźmi, z takim potencjałem, z takim nastawieniem i jak gdyby z takim poświęceniem. To dzisiaj było bardzo ważne.
5: Mówił na pomeczowej konferencji Jerzy Brzęczek. W tabeli grupy prowadzimy z kompletem punktów, ale jeszcze dogonić mogą nas Włosi. U siebie wygraliśmy z nimi 2-1 i to był jedyny mecz, w którym Italia straciła punkty.
1: Ostatni mecz eliminacji wyjazdowy z reprezentacją Włoch w poniedziałek w Pescarze.
0: Ja dziękuję Grzegorzowi za fakty o 7.30 i zapraszam na kolejne nasze spotkanie o 8.00. Naprawdę dość przyjemnie. Dość przyjemnie jak na październik. W planie mamy nawet 24 stopnie. To jest temperatura, która może imponować. Taka temperatura na krańcach zachodnich dziś po południu. To za kilka godzin. Teraz na zachodzie od 12 do 14 stopni. W centrum 10-11. Na południu najchłodniej od 8 do 10. Czwartek, to najważniejsza wiadomość, będzie pogodny. Były wieści sportowe w faktach, to ja mam dla was zaproszenia teraz. Kraków Sport Film Festival od 1, czyli od dziś, do 4, czyli do niedzieli w Krakowie. A w środę bardzo ciekawy film Senna. No Fear, No Limits, No Equal. Asif Kapadia reżyseruje. Ponad 100 minut przygody sportowej historii Ayrtona Senny da Silvy. To spotkanie filmowe w ramach Kraków Sport Film Festivalu 3 października o 15 na Sunrise Stadionie Miejskim w Krakowie, czyli Stadionie Wisły Kraków. Sam festiwal wspieramy. Zaproszenia dla was mamy. Redakcja @rmfclassic.pl. Nie tylko dla tych, którzy kochają wyścigi Formuły 1, a u nas prawdziwie wyścigowa propozycja muzyczna Loveful Cardigans.

0: Panie i panowie, senioras i seniores, ten dzień zaczynamy razem. RMF Classic, śniadanie mistrzów, La Rumba del Jefe i Jesse Cook. 7:40 już.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Wieści z gazet pokornie donoszę i pokornie donoszę, że donosimy na siebie coraz chętniej, panie, panowie. 45,5 tysiąca to jest liczba dnia z drugiej strony Gazety Wyborczej. Z dziś, a to liczba donosów do skarbówki. Tyle donosów złożyli Polacy, chodzi o tysiące oczywiście, w pierwszym półroczu 2026 roku. To jest o 20% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej i o 28% więcej niż w pierwszych 6 miesiącach 2024 roku. W 2025 donosów było 84 tysiące. 1400 sztuk. To teraz jeszcze inne doniesienia, państwo pozwolą, z innych tytułów. Rzeczpospolita pisze o depopulacji, czyli po prostu o zanikaniu mieszkańców z lokalnej Polski, znikaniu z gmin i powiatów. Dane są mocne. Od 2004 roku wyludniło się aż 7 na 10 polskich gmin. Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego nazywają to wręcz ukrytym podatkiem. Dlaczego? No ponieważ gdy ludzi jest mniej, drożej kosztuje utrzymanie dróg, szkół, komunikacji, urzędów. Najbardziej tracą regiony, z których wyjeżdżają młodzi ludzie. W niektórych powiatach nawet 4 na 10 osób młodych wyjeżdża. No to jeszcze zdrowie i bezpieczeństwo. Dziennik Gazeta Prawna zwraca uwagę na problem, którego wcześniej nie tyle, że nie było, mało kto dostrzegał ten problem. Lekarze rodzinni nie wiedzą, jak zachowywać się podczas alertów związanych z zagrożeniem z powietrza. O tych alertach często mówimy porannie. W faktach chodzi oczywiście o alerty przy granicy wschodniej naszej. Co robić ma lekarz? Przerywać wizyty, ewakuować pacjentów, a jeśli tak, to do jakiego miejsca? Medycy przyznają, że brakuje im jasnych wytycznych. No, a sprawa trafiła już do Narodowego Funduszu Zdrowia i Administracji Państwowej. Ciekawe, jak się rozwinie. Pewnie dziennik Gazeta Prawna do tej sprawy wracać będzie. No możliwe, mamy nadzieję, że wkrótce powstaną oficjalne procedury.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Idziarskim krokiem maszerujemy na stację benzynową, a tam benzyna, no już niedługo pewnie, jak tak dalej pójdzie, po dychu. Diesel oczywiście, diesel. Nie, oby tak się nie działo, ale co dzieje się teraz w świecie ekonomii, biznesu, o tym Krzysztof Berenda za chwilkę nam opowie.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: No, a zaczniemy od internetowych przygód, Krzysztofie, prawda?
2: Dzień dobry. Jak ktoś słuchał przed chwilą tej pięknej melodii z Akademii Policyjnej i się zrobiło ciepło na serduszku, mógł pamiętać ten film o takich przeuroczych, przesympatycznych, trochę fajtłopowatych, a na pewno szalonych policjantach, to mógł się zastanawiać, czy na przykład rządowi informatycy nie są tacy przesympatyczni i trochę szaleni z tego wszystkiego, bo jak ktoś jest przedsiębiorcą, to do wczoraj musiał sobie założyć skrzynkę w systemie e-doręczenia, bo od dzisiaj od północy, tak to jest, że urzędy z przedsiębiorcami będą się komunikować właśnie przez tę e-skrzynkę. Jak to my, to mamy w swoim DNA, nie ma co się czarować, zostawiamy takie rzeczy na ostatnią chwilę. No skoro prawo na to pozwala, to z drugiej strony, czemu nie? No i jak myśmy tak w ostatnią chwilę poszli, to się okazało, że te systemy komputerowe nie wytrzymują i oczywiście wszystko się całkowicie wywróciło, a nasi państwowi informatycy jak zwykle byli tym zaskoczeni, jak zwykle nie potrafili tego przewidzieć, bo to wszystko leżało. Rzeczywiście, jak ktoś chciał założyć sobie tę skrzynkę w systemie e-doręczenia, która, przypominam, od dzisiaj jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, to nie był w stanie wejść na stronę biznes.gov.pl, gdzie to było robione, a jak już mu się udało wejść, to dostawał komunikat, że musi czekać, w skrajnej wersji nawet 21 godzin. Proszę sobie wyobrazić, ktoś otwiera tę stronę i widzi, musisz czekać 21 godzin. Piękne czasy starych kolejek.
0: Jesteś 2 600 000 w kolejce.
2: Mniej więcej. Łatwiej bilety na Oasis podobno dostać, niż założyć tę skrzynkę. Tak to rzeczywiście było. No ale tak, to co ważne jest i to co praktyczne jest, od dzisiaj tę skrzynkę trzeba mieć. Jak się komuś wczoraj nie udało, to dzisiaj musi próbować do skutku. Strona nie działa dzisiaj wybitnie, ale trochę działa, więc czasu warto poświęcić. Karni by ma nie być, ale znowu, jeżeli urzędy będą coś wysyłały, a my tej skrzynki nie mamy, to te pocztę i tak wyślą i uznają, że nam ją doręczyli, więc we własnym interesie, choć wiem, że to nie jest fajne, trzeba oczywiście sobie to założyć, a my będziemy pytać dzisiaj w resorcie rozwoju, kto za to odpowie i czy nie można tego przewidzieć, że jak są ważne terminy podatkowe, to żeby te serwery wzmocnić. A może się nie da? Nie wiem.
0: Mówią, że kto pyta, nie błądzi, nie, może nie czeka. Nie, nie, czekać jeszcze czeka, ale nie błądzi na pewno. Zdążył natomiast, i to jest ważna wiadomość, Główny Urząd Statystyczny i podał dane o inflacji.
2: Zdążył podać dane o inflacji, ale wolałbym chyba, żeby ich nie podawał, bo podał, że ta inflacja nam wzrosła i to bardzo wyraźnie wzrosła. Poprzednio to było 3,4, a teraz mamy równe 4% inflacji, czyli sporo, czyli już poza tą granicą tej tak zwanej zdrowej inflacji, zdecydowanie powyżej celu inflacyjnego, który wyznacza Narodowy Bank Polski, czyli właśnie powyżej tego, co się uznaje za inflację taką pożądaną. Dlaczego inflacja rośnie? No nie ma niespodzianki. Oczywiście, że ceny paliw w nas tu uderzają, ale to, co jest niepokojące, widać, że żywność przestała tanieć. No miesiące letnie to był spadek, także sezonowy cen żywności. Teraz to się zaczyna odwracać i to też uderzy nas po kieszeni.
3: Widzieliśmy, że żywność za chwilę odwróci się z tego trendu spadkowego, chociażby przez koniec sezonu warzywno-owocowego w Polsce i konieczność sprowadzania warzyw, owoców z zagranicy, poprzez to, że ceny na przykład głównych produktów spożywczych na świecie już rosną.
2: Mówi główny ekonomista Lewiatana, Mariusz Zielonka, a ceny produktów spożywczych z zagranicy rosną, no bo przez drogie paliwa transport jest droższy, a przez drogie waluty generalnie wszystko jest droższe.
0: Skoro wywołaliśmy waluty, to jeszcze sprawdźmy kursy.
2: Tam sytuację mamy taką, że euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, a więc całkiem sporo. Za franka szwajcarskiego płaci się teraz 4,61, a za brytyjskiego funta 5,10 zł.
0: A z nami o poranku był Krzysztof Berenda. Wielkie dzięki.
2: Do usłyszenia.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Aleksandr Spla i muzyka do serialu Reżim, a my reżim czasowy zakładamy, to znaczy, że za 3 minuty kolejne fakty dla was mamy. Grzegorz Jasiński wie co w faktach.
1: W faktach między innymi dalszy ciąg sporu o pieniądze dla firmy Pfizer za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19, a także między innymi o tym, że żagle z Polski podróżowały śladami Odyseusza w najróżniejsze miejsca.
2: Reklama.
3: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
4: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
3: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Jest 8, są fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.

0: W ostatnich wyciekach danych z firm, które posługują się danymi medycznymi pacjentów. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę Enelmed. Spowodowane nimi wycieki danych mogą dotyczyć nawet kilku milionów osób.
1: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować, bo polskie służby szybko je zabezpieczają, więc uspokajam wszystkich. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy.
0: Mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: RMF Classic. Znamy fakty.
0: Kary więzienia w zawieszeniu w głośnej sprawie utonięcia harcerza latem ubiegłego roku. 15-letni Dominik stracił życie podczas nocnej próby w jeziorze Ośno. Winnymi nieumyślnego przyczynienia się do tej tragedii są drużynowy ZHR i ratownik WOPR. Wyrok został ogłoszony już w pierwszej rozprawie za zamkniętymi drzwiami.
3: Nie wiemy zatem, jakie były tłumaczenia oskarżonych oraz co według nich stało się feralnej nocy, kiedy to nastolatek bez zabezpieczenia pływał w jeziorze. Drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto mają 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, ale skazani dobrowolnie poddali się karze, przez co zmienia się procedura wniesienia apelacji.
0: Informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca są na nowej liście refundacyjnej. Ten wykaz wszedł w życie o północy wraz z początkiem października. Czego dokładnie mają spodziewać się pacjenci? Nasz reporter odwiedził aptekę przy ulicy Pańskiej w Warszawie.
4: Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków. I to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Zapytałem tu farmaceutkę Monikę Wąsowską-Imielską, na co powinni przygotować się, gdy już przyjdą do apteki.
5: Zmieniają się ceny. Na pewno będą proponowane przez farmaceutów odpowiedniki tych oryginalnych preparatów, bo zamiennik takie same ma zastosowanie, więc farmaceuta na pewno będzie proponował zamiennik i proszę się tego nie bać.
4: Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich miesiącach, gdy organizowano publiczne zbiórki pieniędzy w tej sprawie.
0: Przypominał Michał Dobrołowicz.
6: Ja przypomnę, że o 10:00 wracamy z kolejną porcją faktów.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
6: Proszę, proszę, 11 stopni w miejscu, gdzie zazwyczaj chłodno jest, w Suwałkach, bardzo ładnie, 13-14 już miejscami w centrum kraju, 15 w stolicy Wielkopolski, w Poznaniu, 16 miejscami w Szczecinie. Ładnie się zapowiada ten październik, przynajmniej jego początek, dzisiaj do 24 stopni maksymalnie. I na jutro też mam, panie, panowie, dobre wiadomości, będzie i ciepło, i pogodnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
6: 8:55 i tak, październik to już jest ten miesiąc, w którym Kraków staje się stolicą światowej literatury. Po pierwsze za sprawą Międzynarodowych Targów Książki, które pod koniec miesiąca, a to będzie skorelowane z festiwalem Konrada, na który to festiwal przyjeżdżają do stolicy Małopolski naprawdę wielkie nazwiska, takie jak choćby mój ulubiony Juan Gabriel Vázquez, czy Becca Rothfeld, czy Jacek Dukaj, czy Szczepan Twardok. No mógłbym tak długo wymieniać. No i po raz kolejny zostanie przyznana Nagroda Konrada. Już za chwilę gościni poranka zdradzi, tu mam kopertę, państwo tego nie widzą, kto znalazł się w finale tej prestiżowej nagrody. Jako pierwsi z RMF Classic dowiecie się, kto zacz.
8: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
6: Zrobiło się tak nobliwie, że przydałby się tu Brahms.

0: było klasycznie, to teraz będzie, nie wiem czy lirycznie, ale będzie na pewno literacko.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Gościni śniadania mistrzów. Anna Golińska, dział literacki Krakowskiego Biura Festiwalowego. Ania zasiada także w kapitule Nagrody Konrada. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Nagroda Konrada. Dowiemy się, kto zwyciężył 24 października, bo to w ramach trwającego wtedy już Festiwalu Konrada, jedno z najważniejszych wydarzeń literackich roku, a najważniejsze wydarzenie października. Przede mną koperta. Koperta ulega otwarciu, przepraszam, wyjmuję karteczkę. Anno, odczytaj oficjalnie naszym słuchaczom i słuchaczkom, kto znalazł się w finale Nagrody Konrada.
2: Finałowa piątka to Arek Kowalik, Emilia Konwerska, Zofia Lorek, Maja Mozga-Górecka i Zofia Zaleska.
0: Powtórzę, Arek Kowalik, Emilia Konwerska, Maja Mozga-Górecka, Zofia Lorek i Zofia Zaleska. Brawa! Już teraz tak jest, 12 gala 24 października w czasie Festiwalu Konrada. No ja muszę zadać to pytanie, bo to jest nagroda przyznawana po wydaniu pierwszej książki na to, żeby ci ludzie dostali taki impuls do tego, żeby tworzyć dalej, żeby napisać drugą książkę, bo mówi się o tym, że to jest najtrudniejsza ta druga książka.
2: Najtrudniejsze jest chyba życie po pierwszej książce i trudne jest też życie po nagrodzie, więc też chodzi o to, żeby docenić, pokazać, co warto czytać, co warto promować i na czym się skupiać w tym swoich literackich wyborach. I też ja bym chciała podkreślić, że wszyscy są tak naprawdę nagrodzeni, bo po raz pierwszy w tym roku mamy nagrodę główną oraz 4 nagrody dla pozostałych finalistów, finalistek.
0: Czyli bycie w finale oznacza już jakąś nagrodę finansową. To jest ważne. I teraz to najtrudniejsze pytanie do ciebie jako do członkini kapituły. Co łączy te postaci literacko? To jest, wiem, że w przypadku Nagrody Konrada to są tak różne światy, bo przyglądam się tej nagrodzie, że bardzo trudno jest znaleźć wspólne elementy i to jest super.
2: To jest absolutnie super, to jest dlatego świetnie jest zasiadać w kapitule, czytać te wszystkie debiuty. Myślę, że mamy jakiś pewien zwrot, trend, który widać. Czyli sam fakt, że są aż 2 eseje w finale, to pokazuje, że ten gatunek też zaczyna mieć, ma znaczenie, jest istotny. Opowiadania to jest druga rzecz, która łączy kolejne 2 książki, 2 tytuły finałowe i wątki surrealistyczne.
0: O.
2: To też było jeszcze to widać, szczególnie przy tych tytułach z długiej listy, że dużo osób, które zaczynają swoją przygodę z pisaniem prozy, ten surrealizm w nich mocno pobrzmiewa.
0: To jeszcze jeden wątek, który łączy, przyznaj mi rację albo zaprzecz, że każda z tych osób tak naprawdę gdzieś wcześniej już publikowała. To jest tak, że mówię o takich małych publikacjach właśnie, że albo esej, albo współpracują z Tygodnikiem Powszechnym, że to są osoby, które nie pojawiają się znikąd, tylko zbierają się w sobie i piszą jakiś zestaw treści, które stają się książką.
2: To prawda. Każda z tych osób już gdzieś pisała. Jest poetka, mamy Zofię Zaleską, która też wydała zbiór wywiadów. Mamy osoby publikujące na łamach różnych czasopism, więc to są chyba takie wprawki po to, żeby potem móc napisać książkę. Książkę taką, która będzie mogła być nominowana do nagrody, czy nagród, bo te książki, te tytuły się pojawiają też w innych nagrodach.
0: Nagroda Konrada. 24 października się dowiemy, kto zwyciężył, a wy głosujecie. I o tym głosowaniu powiemy za chwilę.
1: Gość śniadania mistrzów.

0: literackiego śledztwa już nie musicie prowadzić. David Arnold, dźwięki z Sherlocka, bo już wiemy, kto w finale Nagrody Konrada. I wiemy to dzięki, nie przeciekam, ale dzięki obecności Anny Gulińskiej z działu literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego. Anna zasiada także w kapitule Nagrody Konrada, przyszła tutaj z kopertą i obwieściła jasno i uczciwie, że 5 osób autorskich w finale znalazło się. Ja będę mówił imię, nazwisko, a ciebie poproszę jeszcze o tytuł, żeby nasi słuchacze i słuchaczki mogli przyporządkować osobę do tytułu. Arek Kowalik za.
1: Dźwięki ptaków.
0: Emilia Konwerska za.
1: Rzeczy robione specjalnie.
0: Maja Mozga-Górecka za.
1: Figlarnie przestrzenie radykalnej prywatności.
0: Zofia Lorek.
1: Stany przejściowe.
0: Zofia Zaleska.
1: Zaniechanie.
0: No i pięknie, no i może być pięknie, może być miło, może być. Powiedzieliśmy trochę o tym, co łączy te osoby i teraz ważna rzecz związana z samą formułą nagrody. Ja myślę, że warto o tym przypominać, bo to jest taka konwencja dość niestandardowa, bo w Nagrodzie Konrada to państwo, to wy decydujecie o tym w znacznej części, do kogo ta nagroda powędruje.
1: Zgadza się. Dlatego ważne, że podaliśmy te tytuły, żeby wiedzieć, co czytać i o czym decydować. Formuła działa w ten sposób, że kapituła wybiera tę finałową piątkę i cała reszta już w rękach czytelników, czytelniczek. Uruchomimy głosowanie internetowe, które zakończy się 23 października o godzinie 23:59.
0: To zakładam, że można pójść na spotkanie.
1: Dokładnie, to będzie
0: jeszcze
1: można pójść na spotkanie
0: autorek i autora.
1: Z nominowanymi. Przekonać się, co autorzy, autorki powiedzą na tym spotkaniu, jak będą przekonywać publiczność,
0: wiemy,
1: żeby głosować, to już się okaże, ale chcemy zostawić Państwu jakby ten moment. Można podejmować decyzję też na ostatnią chwilę, nic w tym złego. Jest ten czas, żeby książki przeczytać. Dobrze się czyta, szybko się czyta, więc naprawdę polecam całą finałową piątkę i żeby potem zagłosować. I te głosy się ważą jakby 50-50, więc wszystko jeszcze w rękach publiczności czytelniczej.
0: Czekamy na Festiwal Konrada, to pod koniec października, a 24 dowiemy się, kto zgarnął Nagrodę Konrada i pewnie Państwo też ze Śniadania Mistrzów dowiecie się, kto zacznie. No i teraz można robić notatki w biurze i zapisywać sobie tytuły książek, zresztą już w mediach społecznościowych te informacje dotyczące finalistek i finalisty znajdziecie, a u nas teraz dźwięki z biura. Aniu, bardzo dziękuję za wizytę w studio.
1: Bardzo dziękuję.

0: reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: No, takie piękne dźwięki tylko u nas. Joe Hisaishi Laputa, Podniebny Zamek na puentę Śniadania Mistrzów, ale jeszcze mail od Doroty. Jestem po lalce kinowej. Piękny, wspaniały. Widowisko, aktorzy, kostiumy, zdjęcia. Oglądałam do ostatniej nuty. To proszę dać znać, że dźwięki od Łukasza Targosza piękne, czyli muzyka do filmu Lalka. No i jest taki postulat od Doroty, żeby ta muzyka się u nas pojawiała. Nie wiem, muszę z Magdą Wojewodą Mleczko o tym pogadać, a z Natalią Grzeszczyk rozmawiać nie muszę o lalce, bo ona o lalce wie wszystko po prostu i ciągle zaskakuje.
1: Ale jak to nie musisz rozmawiać ze mną? Dzień dobry.
0: Ja cię po prostu słucham, wiesz, jesteś takim lalkowym omnibusem, omnibuską. Rozmawiaj.
1: Omnibuską.
0: Mów do mnie jeszcze.
1: To jest to, czego mi brakowało na temat wiedzy o sobie na ten październik. Dziękuję. Chodzę sobie, śpiewam adio pomidory i z drugiej strony cytuję lalkę.
0: Minął sierpień, minął wrzesień, już październik i cytaty z lalki. Tak jest,
1: tak,
0: jesień.
1: Dokładnie.
0: Świat z lalki, Natalia Grzeszczyk z wami cały czas, od teraz.
1: Od godziny 10:00, ale najpierw fakty kulturalne.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jego piosenki kochała cała Polska.
2: To był bardzo dobry człowiek. On miał tyle serca, ile ważył.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. O legendarnym kompozytorze i jego twórczości porozmawiamy ze specjalnymi gośćmi z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Miał pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nucie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie, są bardzo optymistyczne, radosne.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Premiera już dziś o 11.30 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Zawsze w twojej tonacji.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: 12. plener malarski Mikołajki Stare Sady pod Jabłoniami po raz pierwszy odbędzie się pod szyldem Mazury Art Festival. Mazury na szlaku kultury. W programie warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów, spotkania z mistrzami malarstwa, ale o szczegółach mówi Joanna Durkiewicz, organizatorka festiwalu.
2: Wioska żeglarska w Mikołajkach zamienia się tak naprawdę w małe miasto sztuki. To tutaj odbędą się spotkania z artystami, z malarzami. Tu będą performanse, odbędą się koncerty i wykłady poświęcone sztuce. I jest to, myślę, idealny moment, aby odwiedzić jeszcze to miejsce i spotkać tutaj fantastycznych artystów, doświadczyć niesamowitych wrażeń związanych ze sztuką, a to wszystko w otoczeniu natury i tym razem przepięknej pogody. Bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam. Szczegóły dotyczące festiwalu można znaleźć na stronie mazuryartfestival.pl.
1: Festiwal potrwa do 11 października, tym razem pod hasłem Mazury na szlaku kultury, w rytmie jezior, w barwach sztuki. Natomiast od jutra w kinach oglądać można film Verity – Coraz większy mrok, zrealizowany na podstawie popularnej powieści Hoover, tym razem z wyraźnym thrillerowym zacięciem. Historia opowiada o znanej pisarce Verity Crawford w tej roli Anne Hathaway oraz Loan Ashley w tej roli Dakota Johnson. To wciągająca opowieść o małżeństwie, obsesji i manipulacji, w której trudno oddzielić fikcję od rzeczywistości. Więcej kulturalnych podpowiedzi na rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie. Jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
0: Po reklamie.
12: Na zegarach godzina 10. Najważniejsze informacje przedstawia w RMF Classic Grzegorz Jasiński.
13: Władza zarabia na cenach paliw, mówi poseł PiS Jacek Sasin, pytany dlaczego opozycja nie może dojść do porozumienia z rządem w sprawie obniżenia ceny benzyny. Gość Tomasza Telikowskiego w RMF FM zaznacza, że rząd zrobi wszystko, by dotrwać do wyborów.
14: Bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie wszelkich inwestycji.
15: Są jasne deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
14: odebrane.
15: I pan
14: w to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
15: To nie chodzi o to, co ja wierzę, co no do właśnie. Tej pory nie zabrali.
14: Nie zabrali.
15: Panie pośle, nie zabrali. Mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
14: Panie redaktorze,
15: uczciwie
14: na razie,
15: trzeba powiedzieć,
14: na razie,
15: że nie zabrała.
14: Na razie nie zabrała, ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać.
13: Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Stan gospodarki USA, kluczowym tematem kampanii wyborczej za oceanem. Do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych niecałe 5 tygodni. Amerykański prezydent rusza na kampanijny szlak, gdzie ma wspierać republikańskich kandydatów. Donald Trump przyznaje, że źle komunikował swoje sukcesy gospodarcze.
16: Trump wie, że przegrana republikanów i zmiana układu sił na Kapitolu to ogromny problem dla niego. Ostatnie 2 lata jego prezydentury będą bardzo trudne. Sondaże pokazują, że republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Donald Trump przyznaje, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka ma się dobrze. Prezydent twierdzi, że Stany Zjednoczone

0: gdzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka uległa Czeszce Katerinie Siniakowej 4-6, 3-6 i nie przerwie złej pasy. To już jej piąty kolejny przegrany mecz, a dziewiąty z ostatnich 10. Czy to koniec Cristiano Ronaldo w portugalskiej reprezentacji? Jeden z najlepszych piłkarzy w historii opuścił wczoraj zgrupowanie kadry. W tle konflikt z selekcjonerem.
1: Jorge Jesus w ostatnim meczu przeciwko Norwegii kazał długo rozgrzewać się Ronaldo, ale ostatecznie nie wpuścił go na murawę. Każdy zawodnik czuje się źle, gdy rozgrzewa się przez 20-30 minut, a ostatecznie nie wchodzi do gry. Nikt nie byłby z tego zadowolony. Nikt, a już na pewno nie Chris, który ma taką pozycję. Tym bardziej nie ktoś taki jak Pele czy Maradona. Tak mówił wczoraj na konferencji portugalski szkoleniowiec. Ronaldo był wtedy na stadionie, szykował się do treningu. Uznał jednak, że Jesus bagatelizuje całą sprawę. Wrócił więc do hotelu, a do Kopenhagi przyleciał prywatny odrzutowiec piłkarza. Ronaldo w oświadczeniu napisał, że niebawem Portugalczycy poznają powody jego decyzji. Na razie jednak życzy kolegom z drużyny narodowej powodzenia w najbliższych meczach.
0: Relacjonował Patryk Serwański. Talent dawał nadzieję na dużą sportową karierę. Zahamowały ją powracające kontuzje. 5 lat temu Kornelia Lesiewicz odnosiła juniorskie sukcesy w biegu na 400 metrów, była choćby wicemistrzynią świata. Biegała w sztafecie. Wczoraj ogłosiła zakończenie kariery w wieku zaledwie 23 lat.
2: Są decyzje, których nie chce się podejmować. Są też marzenia, z których nie chciałoby się zrezygnować, ale kiedy wiesz, że to jedyna słuszna decyzja, to po prostu nie masz wyboru.
0: Mówiła była już lekkoatletka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
4: To będzie bezchmurny czwartek albo z małym zachmurzeniem. Jedynie na południowym zachodzie Polski możliwe umiarkowane zachmurzenie nieba. Temperatura maksymalna od 17 na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 w centrum, do 24-25 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski. Wiatr na południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
4: I tak minęła nam godzina 10, to znaczy, że możemy przenosić się do XIX-wiecznej Warszawy, do świata Prusa, Stasia, Beli i całej wesołej gromadki. Ale zanim tamtymi śladami potuptamy, to jeszcze Fryderyk Chopin i Polonez Adur, op. 40, nr 1, przy fortepianie Rafał Blechacz.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Jeszcze tylko do końca tego tygodnia będziemy zabierali Was w podróże śladami Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. Wiadomo, całe to okołolalkowe poruszenie związane jest z nowymi ekranizacjami powieści Prusa, mniej lub bardziej wiernymi. Wspaniałe jest to, że wywołuje to tyle emocji w świadku ludzi zainteresowanych polską kulturą. Takie dyskusje zawsze w cenie. Jednym z elementów ulalkowienia anteny RMF Classic jeszcze do końca tego tygodnia jest konkurs, w którym można otrzymać wspaniały zestaw nagród. Składa się na ten zestaw kolekcjonerskie wydanie Lalki Prusa i koszulka z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Jak można otrzymać taki zestaw? Należy odpowiedzieć na pytanie. Jakie pytanie? O tym powiem za kilkanaście minut, bo najpierw Dawid Podsiadło w RMF Classic.

1 października. Dzień polskiej muzyki w RMF Classic. Słuchaj z nami najpiękniejszej polskiej muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajmiemy się powrotem klasyka z Jamesem Deanem, czyli serialową wersją Na wschód od Edenu.
3: Sprawdzimy też newsa, w jakim najnowszym filmie weźmie udział Tom Holland, a obok niego m.in. Sabrina Carpenter,
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Już w sobotę po 15 w RMF Classic.
4: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
18: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
17: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
19: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
20: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Po reklamie.

1 października. Dzień polskiej muzyki w RMF Classic. Słuchaj z nami najpiękniejszej polskiej muzyki klasycznej.

0: Polonez koncertowy D-dur Henryka Wieniawskiego, wcześniej Polka Dziadek w aranżacji Adama Palmy.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Dzisiejsze konkursowe pytanie brzmi: pani Stawska zarabiała na życie m.in. szyciem i udzielaniem lekcji. Jaki współczesny mikrobiznes lub markę autorską mogłaby z powodzeniem otworzyć dzisiaj? Swoją drogą, Helena Stawska, uboga kobieta z dzieckiem, z którą Rzecki chciał Wokulskiego wyswatać, to jedna z wielkich nieobecnych pełnometrażowej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. W jednym z wywiadów reżyser przyznaje, że Stawska to był jednak bardziej projekt Rzeckiego, a nie Wokulskiego. Stary subiekt myślał, że w ten sposób uratuje Stacha, ale Wokulski nigdy w te relacje nie zainwestował. W związku z tym przy ostrej selekcji, jakiej wymaga film, to przesądziło, bo każda scena musiała walczyć o miejsce. Czyli miała pecha pani Stawska w kwestii filmu, ale za to my dzisiaj stawiamy ją w świetle radiowych Jupiterów. O nią pytamy. Jaki współczesny mikrobiznes lub markę autorską pani Stawska mogłaby z powodzeniem dzisiaj otworzyć? Możecie wysyłać swoje odpowiedzi za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. Czekamy na wasze odpowiedzi, ale póki co antenę przejmuje Zbigniew Wodecki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Sezonka trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
2: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Po reklamie.

Czesław Niemen za kilka minut przejmie antenę RMF Classic, ale najpierw Basz i jego muzyka z najnowszej serialowej ekranizacji Lalki.

1 października. Dzień polskiej muzyki w RMF Classic. Słuchaj z nami najpiękniejszych polskich piosenek.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Stanisław Wokulski w powieści to człowiek wielkich pasji, o czym Julii Sarzyńskiej opowiada profesor Ewa Paczowska z Uniwersytetu Warszawskiego, od lat badająca życie i twórczość Bolesława Prusa.
2: Kiedy poznajemy go w serialu, no to jest człowiek, który po prostu ma tylko obsesję. Raz obsesję zdobycia pieniędzy i mówi, ile zdobył pieniędzy, i Rzecki zachwycony. Chociaż ten Rzecki z prusowskiej lalki byłby może zachwycony, gdyby się dowiedział, że on jednak zbiera te pieniądze na jakiś cel narodowy. Tak sobie
3: Napoleon
2: myślę.
3: Się raz pojawia w
2: tak,
3: całym serialu.
2: Napoleon właśnie. No właśnie, no i też nie wiem nic o przeszłości przy okazji Rzeckiego, który przecież jest tym dzieckiem Wiosny Ludów i uczestnikiem Wiosny Ludów, widział śmierć swojego przyjaciela. No tych doświadczeń tutaj w ogóle nie ma. I ten Wokulski, zwłaszcza z dwóch pierwszych odcinków, jak powiedziałam, jest takim człowiekiem właśnie trochę jednowymiarowym, prostackim. No naparł się na tą Izabelę, ale jakby wynika z tego, co się dzieje w dwóch pierwszych odcinkach, że to jest jednak przede wszystkim chodzi, że to jest gra o status, że to jest gra o zaistnienie, o przypoczętowanie swojego sukcesu związkiem z arystokratką. Natomiast w lalce Prusa w ogóle Wokulskiemu nie o to chodzi. Wokulski musi mieć ten wielki cel i nagle wymyśla sobie, że tym celem stanie się Izabela. Izabela jest nie tylko jego obsesją, ale jest takim jego fantazmatem. Co jakiś czas widzi, kim ona jest, że ona nie jest fantazmatem, że nie jest ideałem, ale on musi mieć ten wielki cel, żeby w ogóle żyć. W pewnym momencie zresztą Wokulski w lalce Prusa mówi, dajcie mi jakiś cel albo śmierć.
1: Całej rozmowy z profesor Ewą Paczowską, która analizuje serial w reżyserii Pawła Maślony w odniesieniu do powieści Prusa, możecie posłuchać na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce Świat z lalki. A jaki jest Wokulski filmowy według Macieja Kawalskiego? O tym porozmawiamy innym razem, bo póki co za chwilę Mieczysław Karłowicz i finał Serenady na smyczki. Teraz Prząśniczka, Moniuszko, Jakub Józef Orliński i Michał Biel.

0: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia o godzinie 11:00 Grzegorz Jasiński.
10: Ciężarówka wjechała w blok przy ulicy Klimeckiego w Krakowie. Kierowca najpewniej zasłabł za kierownicą, zabrano go do szpitala, przekazał nam dyżurny małopolskich strażaków. Mieszkańcom budynku nic się nie stało, na miejscu pracuje nadzór budowlany, który oceni, czy blok został uszkodzony.
4: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
10: Trwają rozmowy z posłami Rozwoju Plus o ich powrocie do PiS, ujawnił dziś w porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin. Poseł Prawa i Sprawiedliwości deklarował także konieczność powołania jednej listy całej prawicy.
11: Ja to, że ja żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
12: Rozmawiacie? Przemysław Czarnek powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
11: Z tego, co wiem, to tak.
12: Pan też rozmawia?
11: Nie.
12: Pan nie uczestniczy w tych...
11: Ja akurat się tym nie zajmuję.
12: Nazwiska jednak nie padły. Zamiast tego Jacek Sasin zadeklarował, że prawica poza koroną polską powinna iść z własną, wspólną listą wyborczą, która byłaby odpowiedzią na jedną, planowaną jego zdaniem, listę obecnej koalicji rządowej.
11: Jesteśmy na to gotowi, panie redaktorze.
12: Rozmawiacie o tym z Konfederacją?
11: Panie redaktorze, znaczy to są tego typu rozmowy, o których się raczej nie informuje, nawet jeśli one trwają. Dzisiaj,
12: ale nawet jeśli, to znaczy trwają czy nie trwają?
11: Panie redaktorze, dzisiaj nie widzę z jakiegoś szczególnego entuzjazmu, tak bym powiedział, w innych partiach prawicowych do tego, żeby takie rozmowy w ogóle inicjować i prowadzić je w realny sposób.
12: Poseł Sasin zapowiedział też, że niebawem oficjalne propozycje zostaną zaprezentowane przez Jarosława Kaczyńskiego.
10: Rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Jackiem Sasinem mamy na rmf24.pl. Dziś mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Jak oceniacie jego działanie? Pytaliśmy o to mieszkańców Łodzi.
13: Jak dla mnie jest wszystko dobrze, tylko za słabo odczytują kody.
14: Byłam bardzo sceptyczna.

Muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Kill Bill, wcześniej Nat King Cole. Tak rozpoczęliśmy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania w RMF Classic. W tej godzinie jednym z bardzo ważnych punktów jest kolejny, premierowo prezentowany na antenie fragment Lalki Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna, bo codziennie o 13.30 i 20.30 razem czytamy Lalkę. Ale zanim Lalka, to jeszcze i Dracula, i Annie Lennox, i Wojciech Kilar, a jako pierwszy Michał Lorenz z muzyką ze ścieżki dźwiękowej filmu 300 mil do nieba.

1 października. Dzień polskiej muzyki w RMF Classic. Słuchaj z nami najpiękniejszej polskiej muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
3: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.

Abel Korzeniawski za chwilę przejmie naszą antenę. Wcześniej Fryderyk Chopin i preludium op. 28 nr 4 przy fortepianie Maurizio Pollini.

0: Abel Korzeniowski w RMF Classic. Na zegarach 13.30, to znaczy, że najwyższa pora znaleźć jakieś wygodne miejsce, rozsiąść się, w miarę możliwości zamknąć oczy i przenieść się z nami do XIX-wiecznej Warszawy.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Po odejściu Suzina Wokulski przymknął oczy i usiłował zasnąć. Wtem otworzył oczy i włosy powstały mu na głowie. Naprzeciw siebie zobaczył taki sam pokój jak jego, takie samo łóżko z baldachimem, a na nim siebie. Było to jedno z najsilniejszych wstrząśnień, jakich doznał w życiu, sprawdziwszy własnymi oczyma, że tu, gdzie uważał się za zupełnie samotnego, towarzyszy mu nieodstępny świadek, on sam. Wokulski czuł, że musi uciec z tego pokoju, ale spacer nie przyniósł mu ukojenia. Wracając, rzucił 3 franki dorożkarzowi, pędem wbiegł do bramy, a z niej na 3. piętro. Ledwie stanął przed swoim numerem, już ukazał się uśmiechnięty służący i oddał mu bilet Suzina i pakiet listów. Dużo interesantów, dużo interesantek, rzekł służący, patrząc na niego figlarnie. Pan Jumard niecierpliwi się. Któż to jest pan Jumard? Spytał Wokulski. Marszałek dworu pańskiego i pana Suzin. Bardzo zdolny człowiek i duże mógłby panu oddać usługi, gdyby był pewny, tak z 1000 franków gratyfikacji, mówił wciąż figlarnie służący. Wokulski wszedł do numeru. Nade wszystko niech panowie strzegą się tej baronowej, która już czeka w czytelni, a ma niby to przyjść dopiero o 3. Wokulski otworzył bilet Suzina i czytał. Sesja dopiero o 8, pisał Suzin. Masz czasu dosyć, więc załatw się z tymi interesantami, a nade wszystko z babami. Ja już, dalibóg, za stary, żeby im wszystkim dogodzić. Wokulski zaczął przeglądać listy. Po większej części były to reklamy kupców, fryzjerów, dentystów, prośby o wsparcie, propozycje wyjawienia jakichś tajemnic, jedna odezwa od Armii Zbawienia. Oryginalne miasto, mruknął. W minutę później był na 1. piętrze, a gdy opuszczał windę, zastąpił mu drogę jakiś dystyngowany pan z niedużymi wąsami we fraku i białym krawacie. Jumard, odezwał się ten pan z ukłonem. Poszli 15 kroków korytarzem i Jumard otworzył drzwi wspaniałego salonu. Baronowa była kobietą piękną i dystyngowaną. Mogła mieć około 40 lat. Wzrost okazały, rysy bardzo regularne, postawa wielkiej damy. Pan mnie zna? Nie, pani. Nie widział pan nawet moich portretów? Nie. Więc chyba nigdy pan nie był ani w Berlinie, ani w Wiedniu. Nie byłem. Dama głęboko odetchnęła. Tym lepiej, rzekła. Będę śmielszą. Nie jestem baronową. Jestem zupełnie kim innym. Ale o to mniejsza. Chwilowo znalazłem się w trudnym położeniu. Potrzebuję 20 000 franków. A ponieważ nie chcę w tutejszych lombardach zastawiać moich klejnotów, więc... Pojmuje pan? Nie, pani. Więc mam do zbycia ważną tajemnicę. Nie mam prawa nabywać tajemnic, odpowiedział już zmieszany Wokulski. Dama poruszyła się na fotelu. Nie ma pan prawa? Więc po cóż pan tu przyjechał? Rzekła z lekkim uśmiechem. Podniosła się. Tu, mówiła wzruszona, jest adres, pod którym można się zgłosić do mnie w ciągu 24 godzin. A tu notatka, która może panu da trochę do myślenia. Żegnam.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu kierunek Himalaje w barwnych opowieściach Hajera, czyli górnika strzałowego Mieczysława Bieńka.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego. Za mnie.

0: Kompaktowa Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Trepak z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego, wcześniej Allegro z Wiosny z czterech pór roku Vivaldiego. Już za niecały miesiąc, 27 października, będziemy świętowali Dzień Muzyki Filmowej i z tej okazji rozpoczęła się właśnie druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover w RMF Classic. W tym roku, to są wspaniałe wieści, mamy dla Was aż trzy nagrody. To będą vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy oraz 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury jest w tym roku Kaja. Jeżeli chcecie wygrać voucher na podróż marzeń, wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie go na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic, dodać odpowiednie hashtagi, ale wszystkie szczegóły, regulamin znajdziecie na rmfclassic.pl i w naszych mediach społecznościowych oczywiście. Na zgłoszenia czekamy do 18 października. A jeszcze dzisiaj do 14 Randy Newman, Bill Withers, John Barry. Później antenę przejmie Katarzyna Chnat i zaprosi na popkulturowe popołudnie w RMF Classic. Natomiast ja dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Już o 14:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
18: Słuchacie RMF Classic. Studio Faktów jest z nami Marlena Chudzio. Zatem czas na kolejne fakty o 14:00.
19: Wciąż nie ma zgody na przesłuchanie przez lekarzy Igora M., mężczyzny, który w zeszłym tygodniu zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Biegli stwierdzili, że jego stan zdrowia wciąż nie pozwala na spotkanie z prokuratorem. Jak napisano, mężczyzna ujawnia objawy psychotyczne. Nie ma jeszcze możliwości przesłuchania go i ogłoszenia mu zarzutów, mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, dodając, że jest jednak pewien progres.
20: Biegli stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę jego stanu zdrowia.
19: W opinii zawarto też stwierdzenie, że areszt mężczyzny ma być w dalszym ciągu wykonywany w szpitalu psychiatrycznym o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura zapowiada niebawem kolejny wniosek do biegłych o przebadanie 31-latka. Wymaga opieki długoterminowej, nie ma wskazań do pogłębiania diagnostyki, mówią lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku o Polaku ewakuowanym z Filipin. Ponad 2 lata temu mężczyzna doznał poważnych obrażeń w wypadku drogowym. Wczoraj został przetransportowany do Polski. Do kraju przewiózł go wojskowy samolot. Lekarze nie chcą mówić o stanie 42-latka, tłumacząc to tajemnicą lekarską i poszanowaniem godności pacjenta. Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci. Wśród protestujących są także chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły, informuje nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
0: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przejechali strażacy, ich wóz został również podpalony. W niezliczonych miastach płoną uliczne barykady. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób, w tym uczniów, działaczy skrajnej lewicy i policjantów.
19: Na Baligówce koło Czarnego Dunajca na Podhalu można podziwiać dynię wagi ciężkiej, która ma prawie 700 kg. Jest też labirynt z kukurydzy i dyniowe pole.
21: 20 ton dyń w tym roku. Myślę, że jest co odwiedzać. Tutaj można sobie porobić piękne zdjęcia właśnie z naszymi dyniami i można to świetnie wykorzystać w jakieś kadry.
22: No i Halloween się zbliża.
21: Od 24 października można tutaj przychodzić, mamy labirynt strachu. Myślę, że będzie to super zabawa dla młodych oraz dla tych starszych osób.
22: Słyszałem, że nawet się można w kukurydzy tutaj zgubić. Tak?
21: No, można jak najbardziej, natomiast nie ma czego się bać. Tutaj podajemy również nasz numer telefonu.
22: Czyli jak się ktoś zagubi, to przylatuje dron i wyciąga.
21: No, można tak powiedzieć.
19: Po tym dyniowym i kukurydzianym królestwie Macieja Połachickiego oprowadzała Alicja Mierzwa. A na rmf24.pl możecie zobaczyć dynie giganty z Podhala.
18: Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 15. Zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
18: Dzisiaj mamy kolejny przyjemny dzień, zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie, a na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich przez 21-22 w centrum do 24 na południowym zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, silniejszy tylko w górach, przeważnie południowo-wschodni, wysoko w Sudetach porywy wiatru silniejsze.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
24: Godzina 14 z kawałkiem. Kawa przestaje działać. Za to my podkręcamy atmosferę popołudnia. Godzina szczytu w RMF Classic.

Przełamujemy popołudniowe zmęczenie najpiękniejszą muzyką filmową. Godzina szczytów RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ja zapraszam.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Ostatnia pełna godzina przy biurku. Zrób z niej najbardziej spokojny fragment tego dnia.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: To był pierwszy taniec węgierski Johannesa Brahmsa. Czas teraz sprawdzić, jakie tematy klikają się w sieci.
1: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Jednym z najgorętszych dziś tematów są napięcia między rządem a prezydentem. Media informują o możliwych wetach Karola Nawrockiego. O tym więcej usłyszycie na bieżąco w Faktach RMF Classic. Bardzo ważne jest dla nas również bezpieczeństwo Polski, a tymczasem ukraiński generał Wiktor Nazarow ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami na wschodniej flance NATO. To na razie tylko ocena ekspercka, a nie informacja o nowym incydencie. Klikają się dziś w sieci również działania policji na Śląsku. Od dziś do końca roku prowadzona ma być bowiem specjalna akcja. Policja nie podała jeszcze w dostępnych materiałach wszystkich szczegółów, ale będziemy to śledzić. Tatrzański Park Narodowy tymczasem informuje o umiarkowanym ruchu turystycznym i ograniczeniach na części szlaków, co jest istotne dla wszystkich tych, którzy wybierają się teraz w góry. Dlatego ważna rada, przed wyjściem na szlak warto sprawdzić aktualne komunikaty TOPR-u i parku. Klikają się też wydarzenia sportowe. Magdalinet rywalizuje w turnieju WTA w Pekinie. Zatem internauci bacznie śledzą wszystkie informacje, które jej dotyczą. A co w świecie sztuki, kultury i literatury? O tym więcej mówić będziemy w magazynie Popkultura po godzinie 15. Zapraszam i do usłyszenia.
1: Puls dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajmiemy się powrotem klasyka z Jamesem Deanem, czyli serialową wersją Na wschód od Edenu.
3: Sprawdzimy też newsa, w jakim najnowszym filmie weźmie udział Tom Holland, a obok niego m.in. Sabrina Carpenter,
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Już w sobotę po 15 w RMF Classic. Godzina szczytu w RMF Classic. Zostaw stres w biurze. Zabierz do domu dobry nastrój.

Godzina szczytu w RMF Classic. Gotowy do drogi do domu? Domknij dzisiejszy rozdział i płynnie przejdź do popołudnia.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Wybiła 15, czas na najświeższe fakty RMF Classic. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
7: Policja z warszawskiego Żoliborza zatrzymała 15-latka, który szukał w internecie informacji, jak dokonać zamachu terrorystycznego. Więcej wie nasz reporter Jakub Rybski. Jakubie, co udało ci się ustalić?
8: Stołeczni funkcjonariusze otrzymali informację o aktywności 15-latka z Ukrainy w internecie. Nieletni miał wyszukiwać treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz zabójstwa policjanta. Służby ustaliły jego tożsamość i adres zamieszkania. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon nastolatka, które przekazali biegłym. Sąd zdecydował już, że 15-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. O dalszym losie nieletniego zdecyduje sąd rodzinny.
7: Dziś o 20:00 Karol Nawrocki wygłosi orędzie. Poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nie wiadomo na razie, czego będzie dotyczyć wystąpienie głowy państwa. W Krakowie specjalny pojazd skanuje zaparkowane samochody i weryfikuje opłaty za postój. To test systemu e-kontroli strefy płatnego parkowania.
9: Na dachu jest umieszczony boks. W boksie znajdują się kamery po obu stronach, a także lidary. One w połączeniu ze sobą dokonują i czytania tablic rejestracyjnych i ustalenia dokładnej lokalizacji pojazdu. Po skanowaniu wysyła dane do systemu i sprawdza w systemie miasta, czy opłata została dokonana za postój, czy też nie.
10: Robimy dwa kółka, dwa razy sprawdzamy każdy samochód, żeby ewentualnie dać kierowcy, który dopiero co przyjechał i poleciał do parkomatu, czas na wykupienie na przykład bileciku.
9: W Krakowie jest to 10 minut.
10: I teraz po zakończeniu naszej kontroli trzeba kliknąć stop.
11: Skanowanie wyłączone.
7: W czasie testów nasz reporter Maciej Sołtys towarzyszył Wiolecie Urbanek z firmy prowadzącej testy. E-kontrola miałaby zacząć funkcjonować od przyszłego roku. Dzisiaj pierwszy dzień roku akademickiego. Na wielu uczelniach odbywały się oficjalne inauguracje. Studenci pierwszego roku kończą właśnie najdłuższe wakacje w życiu.
12: No minęły trochę za szybko, mimo że to były najdłuższe wakacje tak naprawdę po maturze, wiadomo. Ale bardzo się ekscytuję. Pewnie będzie też dużo pracy.
13: Myślę, że mieszane uczucia na pewno. Fajnie jest mieć ten odpoczynek w formie wakacji, ale na pewno też jest pewnym rodzaju ekscytacja, że możemy zdobywać nową wiedzę.
14: Bardzo lubię nawiązywać te nowe znajomości, chcę poznawać nowych ludzi.
7: Mówili studenci z Kielc, życzymy fajnego studenckiego czasu.
6: Tak jest, oczywiście. Ja też wspominam ten czas dobrze. Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 16:00, teraz jeszcze prognoza pogody.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
6: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i południowym wschodzie dużo słońca i bezchmurnie. A na termometrach teraz od około 18 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich, przez 20 w centrum, do 24 na południowym zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. Silniejszy tylko w górach. Jutro ma być bardzo podobnie. Pogodnie i dość ciepło przez cały dzień.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
16: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
17: Nazywam się Rafał Blechacz.
18: Piotr Paleczny.
19: It's your friend Lang Lang.
20: Jakub Józef Orliński.
21: Sono Fabio Biondi su RMF Classic e ascoltate questa radio.
16: RMF Classic.

0: była muzyka Jerzego Rogiewicza z serialu 1670. Jest 8,5 minuty po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam na nasz codzienny popołudniowy magazyn Popkultura.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Dziś w kalendarzu 1 października, początek roku akademickiego i Dzień Muzyki Polskiej. Stąd i u nas trochę polskich propozycji muzycznych się pojawi. Będę zwracać się na to waszą uwagę. A oprócz tego w tym programie będą różne inne propozycje. Za chwilę o tych teatralnych opowie Natalia Grzeszczyk. Później będzie zaproszenie do kina i szansa zgarnięcia biletów na dwa różne seanse. Poza tym opowiem o naszych nowych propozycjach konkursowych i programowych z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Zajrzymy też do programu koncertowego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu i opowiemy o spektaklach baletowych w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. A do tego gramy najpiękniejszą muzykę filmową. Aktualnie sięgam po jedną z naszych nowości muzycznych. To fragment soundtracku z serialu Moja Wspaniała Kariera.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzamy, co piątkowo w kinach, co u filmowej lalki. Zerkniemy do e-papierowych rozkładów jazdy, a te na południu kraju już mamy. I zagramy o poranku w prawdę czy fałsz.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny, podsumowanie dnia na rynku finansowym, porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
6: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
7: Tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Po reklamie.

0: Słynny taniec z szablami z baletu Gajany Arama Haczaturiana. To za nami w RMF Classic, a ja zapraszam teraz do teatru.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Łączymy się z naszym warszawskim studiem, gdzie przed mikrofonem jest już Natalia Grzeszczyk, nasza specjalistka od teatru, która śledzi na bieżąco nowości, no i opowiada o spektaklach, które warto zobaczyć. A o czym dziś opowie, zaraz się przekonamy. Cześć Natalio, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kasiu. Ja dzisiaj z zaproszeniem do Stołecznego Teatru Ateneum, a z zaproszeniem na kameralny spektakl, który jest muzyczną opowieścią o, no właśnie, o kim to już powiedzą Katarzyna Łochowska, którą będziemy mogli zobaczyć na scenie, i Ewa Telega, która reżyseruje i która przygotowała scenariusz do spektaklu Osiecka.
3: W programie i w tym, co jest na pierwszej stronie w teatrze, jak się otwiera, jest napisane: to nie jest spektakl o Agnieszce Osieckiej. To jest spektakl o kobiecie, jaką stworzyła. Ponieważ ona stworzyła pewien typ kobiety, oczywiście bardzo do niej podobny, praktycznie prawie ona, ale prawie.
4: To jest genialne spostrzeżenie. Rzeczywiście, Osiecka stworzyła taką kobietę, taką postać, z którą każda z nas coś ma wspólnego.
2: To co tam w niej jest? Z czego się ją składa?
3: No to może powiemy tak.
4: Jest wciąż niejasna i niesyta.
3: Jest na zakręcie całe życie. I jej życie się kolebie niczym balia.
4: Wszystko to jest dokładnie, się miesza, ma w duszy bałagan, jak w tobołku u cyganki.
3: Tak. To, co pada, ona to mówi w różnych właśnie tych fragmentach, że ona nagle mówi: ja nigdy nie umiałam dać nikomu szczęścia, ale też sobie nie. Prawda?
4: Tak.
3: Mnóstwo takich jest, takich myśli, to jest przerażające, bo ona mówi krótko i bardzo celnie. Ona nazywa rzeczy po imieniu.
2: Kiedyś byłam lalką, ale już mi się nie chce.
3: Tak, tak. Nie, no po prostu ona ma męski umysł, a kobiecą duszę. Bo
4: coś w tym jest, męski umysł i męską taką dyscyplinę formułowania myśli. Tak,
3: tak, tak. Ona ma takie trochę złote myśli po prostu, które ja tam wyławiałam. Oczywiście czasami jest trochę gadulstwa, ale czasami było tak, że czytałam, mówię: nie, nic tu nie skreślę, wezmę całe. Bo wszystko miało tą taką głęboką treść.
2: Mówiły Ewa Telega i Katarzyna Łochowska. Spektakl wpisuje się w obecną w Ateneum od 4 dekad tradycję teatru przy muzyce. Formy, w której słowo, muzyka i aktorska interpretacja mają tworzyć równorzędne tworzywo scenicznej opowieści. Czytamy na stronie Teatru Ateneum. Premiera Osieckiej już w tę sobotę, 3 października.
0: Zatem plan jest, a spektakl polecała Natalia Grzeszczyk. Wielkie dzięki. U nas za chwilę grupa R.E.M., a teraz Alternatywy 4.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu barokowe smaczki, które są zarazem ścieżką dźwiękową filmu, do którego warto wrócić. Kramer kontra Kramer. Płyta CBS z roku, kiedy powstał film, czyli z 1979.
1: Już w sobotę po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
5: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
4: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.

Niespełna kwadrans przed 16:00. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. A u nas na naszej playliście już za chwilę Suita Sant Polo plus 29 numer 2 Gustawa Holsta. To będzie wykonanie Angielskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadzi Yehudi Menuhin. Natomiast teraz fragment suity Carmen Georgesa Bizeta i wykonanie Bawarskiej Radiowej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Maris Jansons.

0: Kultura w RMF Classic.
1: W magazynie Popkultura śledzimy dla Was różnego rodzaju wydarzenia i opowiadamy o tych, które naszym zdaniem zasługują na szczególne zwrócenie uwagi. No i proszę, mam kolejną taką propozycję. W Krakowie trwa Sport Film Fest. Niecodzienny festiwal, który łączy kino ze stadionem piłkarskim i sportowymi emocjami. Byliście kiedyś na czymś takim? Ja nie, ale polecam, bo to bardzo ciekawie brzmi. W programie wydarzenia są znane filmy fabularne i dokumentalne oraz produkcje niedostępne tak powszechnie polskiej widowni. Są też spotkania z gwiazdami sportu, twórcami filmów, krytykami i dziennikarzami. Jeśli chcecie tego doświadczyć i interesują Was tego rodzaju filmy, to mamy dwie propozycje dla Was i bilety na produkcje, które będzie można zobaczyć w najbliższą sobotę i niedzielę na Stadionie Miejskim w Krakowie. Pierwsza z propozycji to film zatytułowany Bobby Robson – Więcej niż trener. To jest opowieść o życiu i czasach legendarnego trenera piłkarskiego Bobby'ego Robsona, który wsławił się genialnym rozumieniem gry i wielką miłością do prowadzonych drużyn. Film zostanie pokazany w sobotę, 3 października na Stadionie Miejskim w Krakowie o 19 w ramach tego festiwalu. A drugi film to produkcja zatytułowana Maiden. Dokument, który opowiada o jednym z najtrudniejszych wyścigów żeglarskich świata z kobiecą załogą. Zobaczymy go na Stadionie Miejskim w Krakowie w niedzielę, 4 października o godzinie 15. No i mamy dla Was podwójne bilety na te pokazy. Możecie je zdobyć, pisząc do nas na adres redakcja@rmfclassic.pl. No i dajcie znać, czy chcecie bilet na sobotę na godzinę 19, czy na niedzielę na 15. Zapraszam i czekam na Wasze maile. A my wracamy teraz do muzyki i będzie to muzyka polska. Na początek Marek Grechuta, który sport również lubił, szczególnie piłkę nożną, a później muzyka Andrzeja Korzyńskiego z filmu Człowiek z żelaza.

1 października. Dzień Polskiej Muzyki w RMF Classic. Słuchaj z nami najpiękniejszej polskiej muzyki filmowej.

0: Polska muzyka filmowa dzisiaj szczególnie rządzi na naszej antenie. To był fragment z filmu Człowiek z żelaza. My tymczasem śledzimy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Z nami Marlena Chudzio. Co nam przygotowujesz na kolejne fakty?
1: W faktach duże pieniądze i to duże pieniądze w euro. Przedostatnia transza z Krajowego Planu Odbudowy dotarła do Polski.
0: Szczegóły o 16:00. Zapraszamy.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Po reklamie.
0: Jest 16:00 i jest z nami Marlena Chudzio, zatem czas na fakty RMF Classic.
1: Komisja Europejska poinformowała o wypłacie blisko 8 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. To pieniądze sprzed ostatniego polskiego wniosku o płatność. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burginę. Kasiu, na co zostały wydane, wypłacone właśnie pieniądze?
10: Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację szkół. Nauczyciele dostali bony na laptopy, a szkoły zostały wyposażone w laptopy i tablety. Pieniądze poszły też na transport publiczny, między innymi na zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wśród zrealizowanych projektów są także inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i zieloną transformację.
1: Wczoraj Warszawa wysłała do Brukseli już ostatni wniosek, rekordowy, opiewający na ponad 12,5 miliarda euro. Dwa foliowe worki wypełnione paliwem oraz świeczkę znaleźli policjanci pod samochodem zaparkowanym przed Komendą Powiatową w Ciechanowie na Mazowszu. W tej sprawie zatrzymano 78-letniego mężczyznę. Nasz reporter Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
11: Policjanci wyczuli przed budynkiem komendy zapach benzyny. Początkowo było podejrzenie, że to wyciek z samochodu jednej z cywilnych pracownic komendy. Okazało się jednak, że pod jej pojazdem ktoś umieścił czarne foliowe worki z paliwem. Obok leżała niezapalona świeczka. Na nagraniach z monitoringu zauważono mężczyznę w czarnym płaszczu i w czapce, który z rowerem kręcił się wokół samochodu i coś pod nim umieszczał. Udało się ustalić jego tożsamość. Niebawem został zatrzymany. 78-latek jest znany policjantom. Był między innymi notowany za groźby. Trwa wyjaśnianie motywów jego zachowania. Wszczęto postępowanie dotyczące usiłowania zniszczenia mienia przez podpalenie.
1: Młodzi dorośli skorzystają z bezpłatnej szczepionki przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od dzisiaj preparat będzie refundowany także dla osób, które skończyły 18 lat do ukończenia 26 roku życia. Do tej pory to szczepienie było bezpłatne dla osób do 14 roku życia. Szczepionka przeciwko HPV jest zalecana zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom. Eksperci tłumaczą, że zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, a także na nowotwory głowy i szyi. Malarze i rzeźbiarze z polskiej zagranicy tworzą zainspirowani mazurską przyrodą w starych sadach koło Mikołajek. Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas pleneru malarskiego związanego z Mazury Art Festiwalem, już jutro w Wiosce Żeglarskiej.
9: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień, co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się.
12: A Mazury inspirują?
13: Bardzo, bardzo. Tutaj jest samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
1: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
0: A Marlena Chudzio wróci do nas w kolejnych faktach o 17:00. Zapraszamy.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Trzeba przyznać, że pogoda w tym tygodniu dosyć nas rozpieszcza. Dzisiaj znów zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami niebo bezchmurne, na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 24 na południowym zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, tylko w górach porywisty, my głównie południowo-wschodni. Jutro też będzie podobnie, pogodnie i dość ciepło w ciągu dnia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
15: RMF Classic. Na uspokojenie.
16: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna.
17: Seweryn Krajewski.
18: Mówi Grzegorz Turnał.
19: Tomasz Raczek.
20: Nazywam się Magda Cielecka. W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki. Czy to Bach, czy jakaś muzyka filmowa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Trevor Morris i muzyka z filmu Filar Ziemi. Jest 10 minut po 16. Katarzyna Chnat, witam ponownie i zapraszam. W magazynie Popkultura teraz scena nie do zapomnienia, czyli zaproszenie do wysłuchania jednej z naszych propozycji, którą przygotowaliśmy dla Was z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej.
1: Scena nie do zapomnienia w RMF Classic. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają niezwykli goście. W tym odcinku Iwona Pawlowicz i kultowe sceny taneczne.
0: Tak właśnie, już jutro o 10:00 na kanale YouTube RMF Classic premierowy odcinek naszego nowego cyklu Scena nie do zapomnienia. Wracamy do filmowych momentów, w których muzyka i obraz spotkały się w tak wyjątkowy sposób.

0: sposób, że zostały w pamięci, no i w emocjach widzów na zawsze. A na czym to dokładnie polega? No najpierw z gośćmi, których zaprosiliśmy do tego cyklu, oglądamy wspólnie wybraną scenę, a następnie rozmawiamy o tym, co wydarzyło się na ekranie. Mówimy o emocjach, wrażeniach, symbolach, najlepszych momentach i o tym, jak wielką część siły tej sceny stanowi właśnie muzyka. No i gościnią premierowego odcinka jest właśnie Iwona Pawlowicz, ikona polskiej sceny tanecznej i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych, z którą oglądamy i z którą rozmawiamy o kultowej scenie z filmu Dirty Dancing. Posłuchajcie fragmentu tej rozmowy.
1: W takim języku stricte właśnie tanecznym. Z czym mamy tu do czynienia? Czy to są proste rzeczy?
2: Tak, to są podstawowe... praktycznie podstawowe kroki salsy. Oczywiście tam były dwie, trzy takie figury akrobatyczne, gdzie on ją, wiesz, podnosi, ona miała tak ładnie nogi rozłożone. Te figury akrobatyczne w dużej mierze zależą od partnera. Partnerka tak, no dobrze by było, żeby też trzymała swoje ciało i tak dalej, ale to on wykonuje. Dlatego bardzo często pary też sięgają po tą akrobatykę, która jest czasami... Nie obrażam teraz akrobatyki, bo akrobatyka jest bardzo trudną dyscypliną, ale takie te prostsze rzeczy, co tutaj widzieliśmy, są dla osób nietańczących łatwiejsze niż sam taniec.
1: I bardziej widowiskowe.
2: A z kolei bardziej widowiskowe. Ja lubię połączenie jednego z drugim. Z drugiej strony doceńmy to, że oni rzeczywiście tańczą te podstawowe, wiesz, kroki i trochę okrasili to takimi elementami niezbyt trudnymi, ale bardzo efektownymi, akrobatycznymi. I dlatego jest taka ładna pigułka tutaj.
3: A ten skok i ten piruet...
2: To jest bardzo trudne.
3: To jest wyższa szkoła
2: jazdy. To jest naprawdę. Raz, że skoczyć, wiesz, zauważcie, ta scena nie jest niska. To jest naprawdę wysoka scena. Ona jeszcze się wybija do góry. On nie tak...
3: Poczekajcie, obejrzyjmy to jeszcze
2: raz. On tak nie robi plum do wody. Zobacz.
3: Dobra,
2: okej, fajne ujęcie z dołu kamery, ale to nie szkodzi. Zobacz. To jest boskie.
0: To był tylko fragment rozmowy z Iwoną Pawlowicz, a całość do zobaczenia i posłuchania już jutro o godzinie 10 na kanale YouTube RMF Classic. A my posłuchamy teraz fragmentu muzyki z tej właśnie sceny z filmu Dirty Dancing.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Przyjrzyj za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już jutro po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Po reklamie.

1 października. Dzień Polskiej Muzyki w RMF Classic. Słuchaj z nami najpiękniejszej polskiej muzyki klasycznej.

0: Poloneza Azdur op. 53 Fryderyka Chopina grał Nikita Magalow, a ja zapraszam teraz na opowieść o sztuce baletowej i miejscu, które warto odwiedzić, by tę sztukę zobaczyć.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Między szkołą baletową a zawodową sceną jest moment szczególnie trudny, kiedy talent i technika młodego tancerza zderzają się z wymaganiami prawdziwego teatru. Tę lukę wypełnia już kolejny sezon inicjatywa dyrektora Polskiego Baletu Narodowego w Teatrze Wielkim Oporze Narodowej w Warszawie. Jest to 10-osobowa grupa młodych tancerzy, która przez rok lub dwa pracuje pod opieką pedagogów, uczestniczy w warsztatach mistrzowskich, codziennych zajęciach Polskiego Baletu Narodowego, a przede wszystkim wychodzi na scenę. A z dyrektorem Polskiego Baletu Narodowego Krzysztofem Pastorem rozmawiała w tym temacie Jadwiga Polus.
2: Wydaje mi się, że dla takiego zespołu jak nasz i dla takiego teatru jak Teatr Wielki i Opera Narodowa z widownią na prawie 1800 miejsc, czyli bardzo dużo, trzeba tak skonstruować repertuar, żeby przyciągnął jak najszerszą rzeszę widzów. I też ten program musi być zaadresowany do różnych gustów. Czyli jest część publiczności, która rzeczywiście lubi takie rzeczy bardzo współczesne, nowatorskie, nawet czasami awangardowe, ale jest też część publiczności, i to bardzo liczna, która lubi klasykę. Tak? I my słyszymy o śmierci baletu klasycznego, nie wiem, od 100 lat chyba już, i jakoś ten balet nie umiera i się ma się świetnie, powiedziałbym. No więc tak staramy się dobierać repertuar, aby bazując na technice tańca klasycznego, bo jesteśmy takim zespołem, który wykonuje balety właśnie klasyczne, oparte na tej technice, która jest bardzo wymagająca, powiedziałbym najbardziej wymagająca, jeżeli chodzi o stronę techniczną, być może ze wszystkich technik tańca, ale opierając na tej technice nasz repertuar, żeby i pokazywać balety klasyczne i sięgać aż do awangardy. Od kilku lat mamy Polski Balet Narodowy Junior. Staramy się, żeby jak największa ilość polskich tancerzy zasiliła nasz zespół. Więc to też jest ważne i oni też mają właśnie taką pedagogiczną opiekę bardzo silną, bardzo mocną. Ten zespół jest prowadzony przez Dawida Trzęśmiecha, naszego byłego pierwszego tancerza, i jest prowadzony naprawdę znakomicie.
0: Młodzi tancerze występują zarówno w przedstawieniach Polskiego Baletu Narodowego, jak i w specjalnie im dedykowanych występach na scenie kameralnej. Pierwszy wieczór tego sezonu, zatytułowany Juvenalia 5, w wykonaniu Polskiego Baletu Narodowego Junior, już w listopadzie. A aktualnie na afiszu klasyka baletu romantycznego Giselle. Spektakle do zobaczenia od dziś do 3 października. My wracamy na ścieżkę dźwiękową w RMF Classic, fragment soundtracku z serialu Hollywood and the Stars.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tam, gdzie zachwycająca muzyka spotyka niezwykły kadr, powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga, mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic, a online już w piątek o 10.00 na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama
4: wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.

mandolinista Avi Avital już za chwilę zaprezentuje się w jednej z kompozycji, a na razie posłuchamy słynnej arii La Donna Mobile z Rigoletta Verdiego. To będzie wykonanie londyńskiej orkiestry filharmonicznej. Prowadzi Richard Boning, a partie tenorowe śpiewa Luciano Pavarotti.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Kultura w RMF Classic.
1: Trwał popołudniowy magazyn Popkultura, a my szykujemy dla Was kolejne propozycje. Po godzinie 17 zajrzymy do książek. Będzie polecenie ciekawej lektury na październik. Będzie też kolejny odcinek cyklu Zakochani w muzyce filmowej, który przygotowaliśmy dla Was z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. No i zajrzymy jeszcze do propozycji koncertowych Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. A do tego mamy mnóstwo pięknej muzyki. Już za moment temat z filmu Top Gun Maverick, teraz John Lennon, Imagine.

0: Motyw z filmu Top Gun Maverick na koniec tej godziny programu w RMF Classic. Aż zbliża się 17 i ostatnie dziś fakty, to zapraszam Marlenę Chudzio, żeby opowiedziała, co nam przygotowała.
1: W nich niezwykła bohaterka, ma na imię Nadia, jest bardzo kształtna i waży prawie 700 kg.
0: Więcej za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę.
5: Życz sobie

0: www.pocztowy.pl. Po reklamie.
1: Jest 17, jest z nami Marlena Chudzio. Zapraszamy na ostatnie dziś fakty RMF Classic.
2: Jest list gończy za Kamilem Bocheńskim, który pod wpływem narkotyku spowodował wypadek, doprowadzając do śmierci 3 osób. Do tragedii doszło pod koniec sierpnia w Głogowie Małopolskim. Sprawca uciekł ze szpitala, a prokuratura okręgowa w Rzeszowie prosi o pomoc w znalezieniu mężczyzny. Więcej informacji ma nasz reporter Dominik Smaga. Co grozi poszukiwanemu?
3: Od 5 do 8 lat więzienia. Tyle przewiduje kodeks karny za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem substancji odurzającej. Prowadząc w tym stanie, mężczyzna nie upewnił się, czy może bezpiecznie wyprzedzać. Zderzył się z innym pojazdem, doprowadzając do śmierci 3 osób na Krajowej 9 w Głogowie Małopolskim. Sam został ranny, trafił do szpitala. Sąd, nie wiedząc jeszcze, że był pod wpływem narkotyków, nie zgodził się na areszt. Podejrzany w tym czasie wyszedł bez wypisu ze szpitala w Rzeszowie. Prokuratura odwołała się i uzyskała decyzję o aresztowaniu, ale w tym czasie mężczyzna zniknął z kolejnego szpitala, tym razem w Poznaniu. Później prokuratura dostała wyniki badań krwi pobranej od sprawcy. Wykryto w niej narkotyk klofedron oraz lek nasenny, który też bywa wykorzystywany do odurzania się.
2: Państwa Unii Europejskiej przyjęły nowe przepisy, które mają usprawnić odsyłanie osób nie mających prawa do pobytu w krajach wspólnoty. Rozporządzenie umożliwi tworzenie ośrodków powrotowych w państwach poza Unią. Według szacunków dzisiaj większość cudzoziemców ignoruje nakaz opuszczenia krajów wspólnoty. Robią tak nawet 2 na 3 osoby, którym nakazano wyjazd. W najstarszej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Jagiellońskim, zainaugurowany został 663 rok akademicki. Ponad 300 uczelni w Polsce wróciło dziś do pracy w pełnym wymiarze. Z roku na rok przybywa obcokrajowców, którzy wybrali nasze uczelnie. Zagranicznych studentów w Polsce jest około 100 tysięcy. Nasz reporter Jakub Rybski rozmawiał z młodymi rozpoczynającymi naukę w Warszawie, z kraju i ze świata.
4: Jestem naprawdę podekscytowana. To jest przepiękny kampus. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. To twój pierwszy rok w Polsce? Tak, i bardzo mi się tu podoba. Kocham polską kulturę, architekturę i wszystko, co tutaj jest.
5: Inauguracja roku akademickiego. Jak się pani z tym czuje?
6: Jeszcze trochę za wcześnie, według mnie to jest. Nie jestem na to gotowa i te wakacje były za krótkie.
5: Najdłuższe wakacje w życiu były za krótkie.
6: Tak, dokładnie.
7: Jestem bardzo podekscytowany tym. No i nie ma lepszego czasu w życiu, żeby się nauczyć nowych rzeczy niż studia. To jest też najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Ma się dużo wolnego czasu, ma się czas na realizację swoich pasji.
2: Przyznali studenci Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim Przedmieściu. Ponownie zaglądamy na pole dyniowe na Baligówce koło Czarnego Dunajca. 683 kg waży potężna dynia Nadia, wyhodowana przez Macieja Molka z Załucznego na Podhalu. Hodowca nie kryje dumy z dyni giganta.
8: Zajmuję się tym od 2021 roku, także to jest już 6 mój sezon i to jest mój osobisty rekord życiowy, pobity o ponad 100 kg. Poprzednia moja największa dynia ważyła 574,5 kg, natomiast w tym roku udało się uzyskać wynik 683 kg.
9: No i trzecie miejsce w Polsce. No, jest się czym chwalić.
8: Myślę, że tak. Tym bardziej, że przypomnijmy, że dynia urosła na terenie Podhala, gdzie warunki są na pewno dużo ostrzejsze i dynia ogólnie nie lubi takich warunków, które u nas panują.
2: Marzeniem pana Macieja jest pobicie rekordu Polski. Nie będzie to łatwe, bo od niedawna wynosi on 918 kg. Nadii brakuje więc ponad 200 kg.
1: A ja się zastanawiam, ile czasu zajmie teraz przetwarzanie tej dyni.
2: Dynia pójdzie do zwierzątek. One będą nakarmione dynią gigantką.
1: Szczęściary. No dobrze. Marlena Chudzio była z nami w popołudniowych faktach. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. U nas jeszcze prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
1: Mamy dość pogodne i przyjemne popołudnie. W większości regionów zachmurzenie małe bądź umiarkowane. A na termometrach teraz od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19-20 w centrum, do 23 na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty tylko w górach, przeważnie południowo-wschodni. W nocy ma być pogodnie, ale chłodno, od 6 do 11 stopni tylko, ale jutro znów ciepło, bez deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
10: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
11: Michał Żebrowski, Maciej Sztur,
12: Robert Więckiewicz,
13: Arkadiusz Jakubik.
14: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

czyli z utworami z gry Mouse PI for Hire, a dziś witam się z wami piosenką zwiastującą premierę 6 Grand Theft Auto. To zdecydowanie jedna z największych i najpopularniejszych serii gier. Premiera każdej kolejnej części elektryzuje społeczność graczy. To są też gry, które są wręcz niesione wszelkiego rodzaju piosenkami. Muzyka stanowi integralny element GTA i tą szóstą część Grand Theft Auto promuje m.in. taki właśnie utwór Bright Lights, Big City. Klasyka bluesa, kompozycja jeszcze z lat 60. tutaj w wykonaniu legendarnego Keitha Richardsa z równie legendarnej grupy The Rolling Stones. Stonesów w samym kinie usłyszeć możemy nad wyraz często. Ich piosenki pojawiły się w produkcjach takich jak Czas Apokalipsy, pewnego razu w Hollywood, Wywiad z Wampirem, a nawet w filmie Avengers Koniec Gry. Po ich twórczość uwielbia sięgać również bliski przyjaciel samego zespołu, czyli reżyser Martin Scorsese, który utwory Rolling Stonesów wykorzystał w wielu różnych produkcjach, od Ulic Nędzy przez Chłopców z Ferajny po Infiltrację czy Kasyno z roku 1995 z Robertem De Niro i Sharon Stone w rolach głównych. Soundtrack z tej ostatniej produkcji już teraz w Między Ścieżkami, choć nie będą to piosenki grupy The Rolling Stones. Kompozycja Elmera Bernsteina, Walk on the Wild Side, tu w wykonaniu jazzmana Jimmy'ego Smitha, a następnie I Will Take You There grupy The Staple Singers. Tak brzmi film.

0: RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
3: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
2: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.

Dzisiejszy program Między Ścieżkami rozpoczęliśmy od muzyki z gry GTA 6. Następnie w radiu RMF Classic wybrzmiały utwory z filmu Casino, w tym kompozycja Walk on the Wild Side w wykonaniu Jimmy'ego Smitha, oryginalnie temat napisany przez Elmera Bernsteina. Film Walk on the Wild Side to produkcja z roku 1962. Obraz łamiący wiele ówczesnych tematów tabu, kino noir dla dojrzałego widza, w roli głównej Jane Fonda, zaś Elmer Bernstein za pracę tę otrzymał Oscarową nominację w kategorii Najlepsza piosenka filmowa. Za nami z kolei teraz inna praca tegoż wielkiego kompozytora. Produkcja dziś zapomniana, natomiast muzycznie jakże udana. To rok 1989 i obraz prosto z kasety VHS Slipstream. Film u nas znany pod tytułem Rzeka Wichru. Kino science fiction, w którym to w jednej z ról głównych zobaczymy Marka Hamilla, czyli samego Luke'a Skywalkera z Gwiezdnych Wojen. Elmer Bernstein z zachwytem przy propozycję napisania muzyki do tego filmu i w finale stworzył ścieżkę pełną drapieżnych motywów akcji, ale też i chwilami muzykę niezwykle liryczną, niezwykle delikatną. Wszystko to w porywającym wykonaniu London Symphony Orchestra. Do tego filmu i do tej ścieżki dźwiękowej już teraz wracamy. Elmer Bernstein i jego Resolution to kompozycja z filmu Slipstream, Rzeka Wichru.

Jedyny w swoim rodzaju Elmer Bernstein. Jego muzyka z filmu Rzeka Wichru, Slipstream z roku 1989, w obsadzie Mark Hamill i Bill Paxton. Producentem tego tytułu był z kolei Gary Kurtz, czyli człowiek, który od początku wierzył i w talent, i w umiejętności George'a Lucasa. To właśnie on był producentem filmu American Graffiti, jak i też zrobił wszystko, aby marzenie tego reżysera o Gwiezdnych Wojnach się ziściło. Za obydwa te jakże różne przecież tytuły Gary Kurtz otrzymał Oscarowe nominacje w kategorii Najlepszy Film Roku. Elmer Bernstein. W jego dorobku znajdziemy ponad 100 różnych produkcji. Żaden gatunek nie był mu straszny. W każdym umiał się jako kompozytor równie znakomicie odnaleźć. Czy to komedia, czy też western, dramat, muzyka Elmera Bernsteina potrafiła ponieść każdą filmową opowieść, nawet i taką pod różnymi względami mniej udaną. Takim niezbyt właśnie ciepło przyjętym tytułem był film Pod nieboskłonem z roku 1995. Muzykę z tej produkcji już teraz Wam w programie Między Ścieżkami zaprezentuję.

0: Tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: To Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

Elmer Bernstein i jego muzyka z filmu Frankie Starlight pod nieboskłonem z roku 1995 zagościła w radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami. W obsadzie tej produkcji Gabriel Byrne, Matt Dillon oraz francuska gwiazda tamtych czasów z tego filmu już teraz w Między Ścieżkami.

0: Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Między Ścieżkami prowadzi nas w RMF Classic Tytus Hołdys. Ruszamy dalej.
1: W radiu RMF Classic, jak co czwartek o tej porze, wędrujemy między ścieżkami najpiękniejszej muzyki filmowej. W tym programie zarówno słuchamy różnego rodzaju nowości, jak i przypominamy sobie klasykę kina. Przed chwilą w programie chociażby Nikita w reżyserii Luca Besson, muzyka skomponowana przez Erika Serre. Trudno powiedzieć, czy jestem przyjacielem Luki. To ktoś, kto pracuje tak dużo, że ciężko jest mi stwierdzić, czy w ogóle ma jakichkolwiek przyjaciół. U niego wszystko kręci się wokół kina, pracuje bez przerwy. Ktoś mógłby tak naszą relację faktycznie określić. W końcu byłem świadkiem na jego ślubie, natomiast dla mnie jest to przede wszystkim relacja czysto zawodowa. Mówi sam kompozytor Erik Serra. W roku 1999 swoją premierę miał jeden z najambitniejszych filmowych projektów w dorobku tej dwójki, czyli oparta na faktach historia Joanny d'Arc. W tej roli zobaczyliśmy Millę Jovovich. Muzyka z tej produkcji, z filmu Joanna d'Arc przed nami, w moim osobistym rankingu to zdecydowanie czołówka, jeśli chodzi o dorobek znanego głównie w latach 90. ze swojego zamiłowania do wszelkiego rodzaju syntezatorów Erika Serry. Tutaj w takiej klasyczno-symfoniczno-churalnej odsłonie.

Eric Serra i muzyka z filmu Joanna Dark w reżyserii Luca Besson. Muzyka bazująca również na klasyce. Kompozytor ten, co mogliśmy właśnie usłyszeć, nie bał się obudować swoich niektórych tutaj motywów, chociażby wokół O Fortuny, czyli najsłynniejszego fragmentu kantaty Carmina Burana autorstwa Karla Orfa. Joanna Dark w roli głównej, Milla Jovovich, modelka, aktorka i też piosenkarka, znana chociażby z mrocznej serii Resident Evil, o którą to serię dziś zresztą za moment również w programie Między Ścieżkami zahaczymy. Ale Milla Jovovich jest również znana z roli w jakże dzielącym filmie Million Dollar Hotel Wima Wendersa. To produkcja, która jednych zachwyca, a przez innych uważana jest za wydmuszkę. Tytuł, któremu dzisiejsza młodzież mogłaby, jakby chciała, dokleić łatkę filmu cringe'owego. Ja akurat sobie to dzieło Wima Wendersa cenię, mam do tego filmu sentyment, między innymi z powodu soundtracku, nad którym to czuwał chociażby Bono z grupy U2. Aż dziwię się, że przez tak długi czas, przez te 6 wspólnie spędzonych sezonów, jeszcze ani razu nie sięgnąłem dla was po to wydawnictwo, ale jak widać, na wszystko przychodzi właściwa pora. Satellite of Love, piosenka Lou Reeda w wykonaniu samej Milli Jovovich, a następnie nagranie The Ground Beneath Her Feet, to zespół U2 i Daniel Lopatin. Soundtrack filmu Million Dollar Hotel.

Soundtrack filmu Million Dollar Hotel w reżyserii Wima Wendersa w jednej z ról głównych Milla Jovovich. To też ona przed momentem w radiu RMF Classic nam zaśpiewała piosenkę Satellite of Love Lou Reeda. Milla Jovovich w świecie kina nieodłącznie już kojarzona jest z horrorami spod szyldu Resident Evil. Ta gra doczekała się właśnie kolejnej filmowej wersji, tym razem przygotowanej przez Zacha Kriegera, czyli autora Zniknięć, wielkiego hitu zeszłego sezonu, tytułu przecież oscarowego, Oscar w końcu za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą Amy Madigan. Nowe Resident Evil zostało bardzo ciepło przyjęte przez widzów oraz krytyków. To filmy trzymające w napięciu, sprawnie zrealizowany, stylowy i muzycznie również intrygujący. Posłuchajmy proszę króciutkiego fragmentu ze ścieżki dźwiękowej do nowego Resident Evil.

0: Między ścieżkami. Najlepszą muzykę filmową prezentuje w RMF Classic Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Po reklamie.

W radiu RMF Classic słuchamy najpiękniejszej muzyki filmowej i też, jak przed momentem, muzyki serialowej. Drugi sezon spin-offu Outlandera, produkcja Outlander, Krew z krwi i ścieżka dźwiękowa Bera McCreary. Ścieżka dźwiękowa, która czerpie tutaj z muzycznych fundamentów jeszcze z pierwszego sezonu. Nadal usłyszymy tu tradycyjne dudy, skrzypce czy też irlandzki bęben Bodhran. Z jednej strony te brzmienia nawiązują do kultowego już stylu znanego nam jeszcze z tego dawnego Outlandera, zaś z drugiej nadają serialowi Blood of My Blood jego własny, niepowtarzalny charakter. Pozostajemy z tą kolejną już udaną pracą Bera McCreary. Outlander, Krew z krwi, sezon drugi.

Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Między Ścieżkami prowadzi nas w RMF Classic Tytus Hołdys. Rusza.

Nowość w radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami, czyli muzyka z drugiego sezonu spin-offu Outlandera. To ścieżka dźwiękowa Bera McCreary do produkcji Outlander Krew z Krwi. A przed nami już teraz jeszcze jedna dziś muzyczna nowość, czyli fragmenty ścieżki dźwiękowej Ilana Eshkeriego oraz Chada Hobsona do dokumentalnej opowieści o słynnym Mr. T, wrestlerze oraz wielkiej gwieździe kina akcji lat 80. To aktor znany chociażby z roli niesamowicie wręcz groźnego twardziela w serialu Drużyna A. O samej produkcji już po jej obejrzeniu Mr. T wypowiedział się jednak, mówiąc delikatnie, niezbyt ciepło. Ten dokument potężnie mnie wkurzył, gdyż twórcy pominęli w nim mnóstwo ważnych rzeczy, a niektóre wątki znacznie przeinaczyli. Kiedy obejrzałem ten film, to pomyślałem sobie, co to do cholery ma być, powiedział sam Mr. T w rozmowie z brytyjskim The Guardian. Ja się przyznam, że seans tego dokumentu jeszcze przede mną, natomiast odsłuch muzyki już za mną i tą muzyką teraz się z wami dzielę. Ilan Eshkeri i Chad Hobson, kompozycje z dokumentalnego filmu Mr. T. Żal mi głupców.

Tak brzmi dokumentalny film Mr. T, Żal mi głupców, przybliżający nam życiowe losy tego słynnego wrestlera i aktora, znanego zarówno z roli w serialu Drużyna A, jak i też z występów trzeciej części Rockiego. To film bardzo ważny dla samego Mr. T. To na planie tej produkcji ułożył on to swoje słynne powiedzonko Żal mi głupców, wykorzystane zresztą w tytule samej produkcji dokumentalnej. Kiedy Mr. T otrzymał rolę w trzecim Rockim, to na planie Sylvester Stallone sam zachęcał go do stałej improwizacji i tego, aby wrestler był po prostu sobą. W jednej ze scen grany przez Mr. T bohater na pytanie dziennikarza, czy nienawidzi Rockiego Balboły, odpowiada: nie nienawidzę go, ale współczuję temu głupcowi. Zastąpiłem wtedy słowo nienawiść współczuciem. Współczujesz drugiemu człowiekowi, gdyż współczucie oznacza tak naprawdę miłosierdzie, wspominał sam Mr. T. I tak właśnie zrodziło się to hasło, z którym to ten zapaśnik, aktor jest kojarzony do dziś. Do dziś jest on również kojarzony z serialem Drużyna A, zatem nie przedłużając, muzyka z tego serialu już teraz w programie Między Ścieżkami.

0: Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Reklama.
1: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.

B.A.'s Right, kompozycja z serialu Drużyna A to muzyka Petera Carpentera i Mike'a Posta. Nasza dzisiejsza podróż między ścieżkami w radiu RMF Classic dobiegać będzie już końca. Mój adres mailowy to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Zachęcam do kontaktu, do podsyłania pytań o repertuar, a także do zaobserwowania mojej strony na Facebooku, strony Winylokino Tytus Holdys. Program między ścieżkami realizuje dla Was niezawodny Bartłomiej Niedźwiecki. A dzisiaj na koniec muzyka z produkcji filmowej, z którą Mr. T, gwiazdor serialu Drużyna A, kojarzony jest najbardziej. To oczywiście wspomniany dziś już przeze mnie wcześniej film Rocky, część trzecia. Bill Conti, jego muzyka z tego filmu, z tymi dźwiękami już dziś się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień, jak zawsze w czwartek po godzinie 18. Tytus Hołdys, spokojnego wieczoru i dobrej nocy.

0: Reklama.
1: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Wielkie brzmienia. Prywatna przestrzeń.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wolicie śledzić perypetie nieudolnych szpiegów, czy śmiać się z wad polskiej szlachty? W uniwersum RMF Classic witają Was Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Ula Urzędowska.
2: A w tym tygodniu syndykaty zbrodni, seryjni mordercy i kobiety po 50.
3: Przejrzymy też i skomentujemy listę 100 najlepszych seriali.
1: Uniwersum RMF Classic, czyli największe hity i ukryte skarby serialowego świata. Już w sobotę po 13.
4: Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Po reklamie.
1: RMF Classic. Klasyka, ale na luzie.

Już 2 lata wcześniej próbował stanąć na drodze władca Persji Dariusz III. Aleksander pokonał go pod Issos w 333 roku przed naszą erą. Tamta bitwa oznaczała dla Persów straty terytorialne, ale mogli dalej funkcjonować. Teraz Aleksander Wielki grał o całość. Chciał podbić i podporządkować sobie państwo Dariusza w całości. Po zdobyczach w Egipcie wojska macedońskie poszły więc na wschód. Przekroczyły Tygrys i Eufrat. Na polach pod Gaugamelą obaj wodzowie stanęli naprzeciwko siebie. Dariusz tych 2 lat nie zmarnował. Wystawił przeciwko Aleksandrowi zupełnie nową armię. Miał wojska liczniejsze od władcy z Macedonii. Na polu bitwy przygotował specjalnie równy teren, aby umożliwić zaplanowany morderczy atak 200 rydwanów. Elita jego wojska nosiła nazwę Nieśmiertelnych. W sumie Dariusz miał około 100 tysięcy ludzi. Aleksander tylko niespełna 50 tysięcy. Był bez szans? No cóż, przeszedł do legendy jako ten, który potrafił wygrywać, a nie jako ten, który miał przewagę liczebną. Najpierw skierował wojska daleko za jedno ze skrzydeł armii Dariusza. To spowodowało nieplanowane rozciągnięcie wojsk perskich. W centrum stworzyło luki i w te luki uderzyli Macedończycy. Część z nich wprost na pozycję Dariusza. Ten rzucił się do ucieczki. Dla jego wojska to oznaczało początek całkowitej klęski pod Gaugamelą. Aleksander zaraz potem zdobywa Babilon, stolicę Persji. Dariusz ginie zamordowany przez spiskowców. 2357 lat temu Persja leżała u stóp Aleksandra.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tam, gdzie zachwycająca muzyka spotyka niezwykły kadr, powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga, mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic, a online już w piątek o 10.00 na kanale YouTube RMF Classic.

1 października. Dzień polskiej muzyki w RMF Classic. Słuchaj z nami najpiękniejszej polskiej muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Po reklamie.
8: Tematy, które tworzą magię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Opowiadałem Państwu o różnych twórcach motoryzacji, różnych pionierach motoryzacji. Dziś chcę wymienić nazwisko Opel. Adam Opel pochodził z rodziny ślusarzy, którzy robili rozmaite rzeczy metalowe, nawet oprawki do okularów. No i w związku z tym, że tak powiem, był determinowany tym, że będzie coś robił z metalu. Niemniej jednak Adam Opel chciał rozwijać ten biznes rodzinny. No i wobec tego najpierw, zanim zaczął rzeczywiście sam coś robić, dużo jeździł po Europie i zobaczył, że w niektórych krajach, konkretnie Wielkiej Brytanii, bardzo dużym powodzeniem cieszą się rowery. Wobec tego po powrocie do Niemiec, w Dessau, założył fabrykę rowerów. Dokładnie zrobił to w 1862 roku. Ta fabryka rowerów przynosiła mu zyski. Wcześniej również bardzo odkrywczo, czy też bardzo nowatorsko wytwarzał maszyny do szycia. Pierwsze maszyny do szycia bardzo dobrze się sprzedawały. Adam Opel niestety zmarł dosyć wcześnie, konkretnie w 1895 roku, i jego dzieło i jego nazwisko również jakoś by poszło w zapomnienie. Ale okazało się, że Opel miał aż 5 synów. Mieli na imię Karl, Wilhelm, Heinrich, Fritz i Ludwik, i tych 5 synów rozkręciło tą fabrykę, najpierw rowerów, a potem aut w Dessau, i ta fabryka potem kierowana przez jego synów budowała ciężarówki. Ale w 1929 roku firmę Opla wykupił General Motors, Amerykanie. Ale Amerykanie, wiedząc o tym, że Opel się dobrze kojarzy, pozostawili nazwę. Wobec tego firma Opel obecnie jest, że tak powiem, związana z nazwiskiem twórcy tej firmy, natomiast własność mają Amerykanie, General Motors. W czasie wojny firma, a właściwie fabryka Opla została zbombardowana, bo wytwarzano tam oczywiście na potrzeby wojenne, ale szybko odbudowano i Opel się do dzisiaj bardzo dobrze sprzedaje.

Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzamy, co piątkowo w kinach, co u filmowej lalki. Zerkniemy do e-papierowych rozkładów jazdy, a te na południu kraju już mamy. I zagramy o poranku w prawdę czy fałsz.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Zbierałam to, kiedy jeszcze pisali o rozpruwaczu w gazetach. Wyjaśniła, po czym pewnym gestem wręczyła Lenie plik wycinków naklejonych pieczołowicie na sztywne kartki. Córka patrzyła na jej dar oniemiała i nie była w stanie wydobyć z gardła ani jednego dźwięku. Mira kontynuowała. Jak tylko usłyszałam, że ciebie wybrał, to była moja pierwsza myśl, córko, że to nieprzypadkowe. Nie znam szczegółów, nie wiem, nad czym pracujesz, ale wierzę, że kiedyś musiałaś zobaczyć Ingę, żeby teraz rozwiązać tę sprawę. Myślę, że czas się z tym zmierzyć. Odrobić te lekcje i pójść dalej. Zabrzmiało jak zaklęcie, więc ojciec złapał się za głowę, a potem potępiająco zwrócił się do byłej żony.
2: Mira, nie siej strachu w sercu małej sił. Ja cię proszę. Nie dość już wycierpiała. I to jeszcze teraz? Poszalałaś do reszty?
1: Tato, opowiedz mi o Ince i tym dewiancie. Przerwała im Lena, bo czuła, że jeśli pozwoli rodzicom na wymianę zdań, skończy się jak zwykle sprzeczką. Zarzuciła go pytaniami i swoimi wątpliwościami. Dlaczego on ją zabił? Ktoś był aresztowany? Przysięgam, że sama się przed tym wzbraniałam. Od początku powinnam była zauważyć podobieństwa i czułam je, ale za mało wiem. To Chomczyński zaczął. Urwała. On pierwszy to zasugerował. Ja za bardzo się bałam.
2: Chyba Piotruś zasłużył na porządny opierdol.
1: Wymruczał pod nosem ojciec, ale nikt się nie roześmiał, więc Robert ciągnął już poważniej, coraz bardziej zasępiony.
2: Ciekawość badacza tego nie tłumaczy. Przecież ty, Leno, przeżyłaś traumę, a teraz jest najgorszy moment, żeby do tego wracać.
1: Kiedy będzie lepszy? Córka podniosła głos. Jestem policjantką, nie nastolatką. Chcę pracować przy tym śledztwie i pomóc go złapać. Jeśli nie szanujesz mojego zawodu, to powinnam od razu odejść. Dlaczego zachęcałeś mnie, żebym szła w mundur? To były żarty? A może liczyłeś, że usiądę przy oszustwach internetowych i do emerytury będę przekładała papiery? Bo co? Tylko twardzi faceci mogą słuchać o seryjnych mordercach? Wykrzyczała to wszystko i zerwała się z krzesła. Idę zajarać. Mira pokrzykiwała coś o szkodliwości nikotyny i że w stanie Leny to niedopuszczalne, ale córka nie reagowała. Wyszła na taras, okryła się kocem i zaciągnęła się mocno jej kosem, wpatrując się w ciemny żywopłot i starając się ochłonąć. Nie zdążyła wypalić nawet jednego, a drzwi balkonowe uchyliły się i dołączył do niej ojciec. Zasiadł w drugim fotelu.
2: Zobaczyła, że wziął ze sobą wino i dwa kieliszki. Jedna lampka ci nie zaszkodzi. Rzucił, nalewając jej aż po brzeg. Wskazał pod bródkiem jej urządzenie do palenia i dodał: kiedyś też rzucisz to gówno.
1: Tobie zajęło 25 lat. Uśmiechnęła się na zgodę. Mam jeszcze trochę czasu. Sekundę później zapaliło się nad jej głowami światło i było to nieme potwierdzenie, że rodzina daje im chwilę prywatności.
2: Nikogo nie znaleźli.
1: Odezwał się po długiej pauzie Robert.
2: Zatrzymali wszystkich mieszkańców wsi, którzy mieli dwie nogi i dwie ręce oraz genitalia, od 16 roku życia wzwyż. Każdy facet, chłopak i dziadek był przetrzepany na komendzie. Niczego to nie wniosło. 3 miesiące po zabójstwie pojawił się trop niepełnosprawnego umysłowo mieszkańca Białowieży, który kilka wsi dalej spędzał wakacje u rodziców.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.